0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Bydgoszcz.
2: Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejąć.

poniedziałek rzuć środę, idź do kiosku. Kup mi ich sałat, wyrzuć mi ich sałat, owtórz. Kup mi ich sałat, wyrzuć mi ich sałat, owtórz. Kup mi ich sałat, wyrzuć mi ich sałat, owtórz. Powtórz, powtórz. Jesteś sumą noworocznych postanowień,

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

było. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

Sprinkin'.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilnej pracy? Volex Poland, producent wiązek kablowych przy przemysłowej, rozwija się i zatrudnia pracowników produkcji. Czysta, bezpieczna hala, dwie zmiany, od poniedziałku do piątku. Umowa o pracę, podstawa 5000 zł brutto, a po okresie próbnym dodatkowo premia 500 zł. Stołówka, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, w czasy pod gruszą, kino i inne. Realne możliwości awansu. Wyślij CV przez stronę volex.pl lub zadzwoń 609 638 373. Volex, twoja bezpieczna przyszłość zaczyna się tutaj.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
5: No i rozpoczynamy nowy tydzień w Bydgoszczy z nie najlepszą pogodą. Przez cały dzień będzie przeważnie pochmurno, chwilami deszczowo, ale ciepło, na termometrach do 20 stopni. Na początku wakacji rozpocznie się remont torowiska na Gdańskiej. Prace obejmą również skrzyżowanie Gdańskiej i Kamiennej. Będą spore utrudnienia również dla kierowców.
3: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
6: Jestem w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj przyleciałem, oświadczył w niedzielę Zbigniew Ziobro na antenie telewizji Republika. To jest 6 SK News, Jakub Krzyżak, zapraszam. Zbigniew Ziobro oświadczył, że nie uciekł z Polski, zapewnił, że przed każdym sądem chętnie stanie, a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym. To porażka Donalda Tuska, komentuje PiS. Z kolei Platforma Obywatelska mówi, że to Zbigniew Ziobro jest porażką. W rozmowie z Super Expressem Waldemar Żurek zapewnił, że będą ścigać Zbigniewa Ziobrę po całym świecie. Wystąpimy pilnie o ekstradycję. Nikt nie stoi ponad prawem. Ceny paliw w poniedziałek takie same jak w weekend. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,35, a za diesla 7,03. Jeszcze dziś nowe maksymalne ceny paliw. Poznamy te nowe maksymalne ceny paliw, które zaczną obowiązywać od jutra. Egzamin z języka polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już dziś pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty.
7: Takim pewniakiem będzie albo dziada, albo opowieść wigilijna, bo jeszcze tych lektur nie było.
8: Liczę na małego księcia najbardziej, albo kamień jakiś na szans, na jakieś Quo Vadis albo zemstę nie chciałbym trafić.
6: Egzamin startuje o 9:00, potrwa 150 minut.
9: SK Bydgoszcz News.
5: Dorota Lakner, zapraszam. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę tylko na Kujawach i Pomorzu. W tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków, najwięcej w kwietniu. W lesie najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę, radzi Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowo.
10: Psiknijmy się repelentem przed wejściem na spacer do lasu, psikajmy na ubranie.
5: Kluczowe jest również szybkie sprawdzenie skóry po powrocie. Nowa nazwa i nowe atrakcje. W sobotę 16 maja otwarcie Zaczarowanego Lasu w Myślęcinku. Będą tu m.in. karuzele, spływ bobra i miniso.
11: Jankes.
12: Jankes.
11: I Wiktor.
12: W Radiu SK.
13: 2 minuty po godzinie 6:00, to jest poniedziałek, mówi do was zaspany Wiktor.
14: To w takim razie ja po weekendzie jestem wylatana kama.
13: A tam na korytarzu jest kofeinowy Jankes.
14: Dobrze, że się nie pomyliłeś. Dodajcie do swojego imienia poniedziałkowy przymiotnik, który was określa. Zobaczymy, co z tego powstanie.
15: Ja jakby co to jestem kofeinowy.
11: Jankes.
12: Jankes. Kama.
11: I Wiktor.
13: No to 664-402-302, messengerowe bla bla bla. No i właśnie.
15: Polać wam.
13: Czekamy na wasze poniedziałkowe, poranne przymiotniki, które określą was dzisiaj na początek tygodnia.

0: 8 minut po godzinie 6, walczący krzyżak o komputer razem z nami, tak a propos przymiotników.
1: I fizyczna Dua Lipa za nami, tak oczywiście.
0: I rozpędzający się tydzień. Dzień dobry, witamy.
2: Witamy i pytamy was, jak wasza forma samego rana, jaki przymiotnik pasuje do was tak najbardziej?
3: No dobrze, witam, Eska, z wami zaniepokojony Daniel. Dlaczego? A zabieg mi się zbliża i to troszkę mnie niepokoi, w sensie ja wiem, że to z podróży było lepiej, ale no jutro szpital i w środę zabieg i zobaczymy co dalej. Mam nadzieję, że szybka rekonwalescencja i powrót do zdrowia. Pozdrawiam. No,
0: może tego nie widać, ale już oba kciuki ściśnięte.
1: No oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za to, żeby było wszystko dobrze, żeby było zdrowo i żeby te rzeczy, które dają na znieczulenie, dobrze działały.
0: Tak jest. Halo, dzień dobry. Kto jeszcze w kolejce?
4: Halo, cześć. Sebastian z tej strony. Ja jestem w sumie dzisiaj przy poniedziałku sebastyczny, czyli fantastyczny, ponieważ w ogóle ruszyłem się z łóżka i poszedłem do roboty, a to już jest dużo. Jankes, Kama, i
0: Wiktor. Bledka, jaka? Muzyczna? Mhm. To teraz. Dajcie znać, jaki przymiotnik określa was w poniedziałek. Daleko.

0: przybijamy gwoździa, czy też gwoździe, kwadrans po szuflej.
1: Poranne prasowanie.
2: Ja dziś rano zastanawiamy się, jaki przymiotnik opisuje naszych fantastycznych słuchaczy, więc tu mamy, proszę bardzo, wylataną Kamę, tu mamy kofeinowego Jankesa, tu mamy zaspanego Wiktora.
0: A ty jaka jesteś?
3: Rozżalona.
2: Rozżalona?
3: Bo weekend trwał krótko.
4: Biedna Jadziunia, Jadzia, wspaniała.
0: Jadzia przede wszystkim jest komentująca.
3: Ja w ogóle nie lubię poniedziałek.
0: Widziałaś wczoraj El Clasico? Ty wiesz, kto w ogóle Jadziu gra w El Clasico?
3: Nie.
0: Na pewno nie wiesz?
2: Ja też nie wiem.
4: Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim.
2: No, mniej więcej.
0: A nie o piłce nożnej, to Hiszpania daleko. Co my tam będziemy się nimi interesować? Patrzymy, co tutaj w prasie, co się dzieje na naszym polskim podwórku.
2: Mamy ludzi w każdej telewizji, naszych eskowych. I w jednym z programów, czyli w programie Mam Talent, występuje nasz fantastyczny Jan Pirowski.
0: Tak jest.
5: Jest afera.
0: Janek jest ekspertem muzycznym, to ważne.
4: Ale jest afera związana z tym, kto wygrał w ogóle Mam Talent, bo okazuje się, że wygrała uczestniczka ze swoim psem. Mm-hmm. Tenże pies wykonuje sztuczki. Mm-hmm. I podobno internauci są oburzeni,
0: że wygrała taki
4: że
0: talent.
4: Nie wybrali człowieka, tylko wybrali psa. I piszą tak: kpina! Piesek wygrał z prawdziwymi talentami! No, takie są komentarze.
0: A, proszę, ciekawa historia.
3: Wiecie, co robią internauci? Psiotą.
0: To prawda, ale ja bym dał medal zwycięstwo dla Janka Pirowskiego. Ojejku, no bo tam był taki problem techniczny, tak?
4: Tak.
0: No, że zamiast Whitney Houston wystąpiła Celine Dion, czy odwrotnie?
4: Albo tak, albo tak.
0: Okej. Okay. No. Ale Janku, kochamy cię, jesteś najlepszy, najwspanialszy i wszystko naj w ogóle.
2: A ja jak dorosły chciałabym być Marysią Jeleniewską. Tą influencerką.
4: Tak.
2: Ojejku, tak. Nie dość, że ładna, to w dodatku bogata i kupiła sobie 3 mieszkania w Hiszpanii, ale przez lata o tym zapomniała, bo tyle zarabia, że nie zastanawiała się, jaki ma majątek i teraz w sumie jest mile zaskoczona. Oj.
4: O, mieszkania, o, jak fajnie.
2: 1, 2, 3.
4: O, proszę, o, ja mam, naprawdę?
3: Znam to uczucie. Tak? Kiedyś znalazłam 5 zł w spodniach do prania.
6: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
4: Gorzej, jakby się w pralce mieszkanie obijało. No.

0: Za chwilę 6.30, dzisiaj o poniedziałkowe przymiotniki was pytamy, a niestety to był tragiczny weekend, jeżeli chodzi o żużel.
1: To znaczy, no, trzymam kciuki oczywiście za młodego żużlowca, chłopaka, który no, miał okropny wypadek. Bardzo mocno kibicujemy, na pewno za kilka chwil będziemy o tym między innymi mówić w newsach.

0: Reklama.
1: O rany, znów muszę wymienić filtr w dzbanku.
2: To strata kasy i minerałów.
1: Minerałów? Używam dzbanka z filtrem, żeby mieć kran i czajnik bez kamienia.
2: Kamień to rozpuszczone w wodzie minerały. Przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Samo zdrowie.
1: Serio?
2: Kiedy filtrujesz wodę, to masz czystą armaturę, ale usuwasz ważne dla zdrowia sole mineralne.
1: A czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
2: Oczywiście.
1: To od dziś piję tylko wodę prosto z kranu.
2: Polecają bydgoskie wodociągi.
3: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 19622 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 19622.
7: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na Ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Domitech, Górzyskowo 2A.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue, oferujący kompleksowe wyposażenie do Twojej łazienki. Bydgoszcz, Jagiellońska 94A.
13: Chmury, deszcz, a nawet burze to prognoza pogody na dziś dla Bydgoszczy. Na trasach też nie jest już zbyt dobrze. Zwalniamy w okolicy Ronda Maczka, Ronda Bernardyńskiego. Wolno jedziemy Jagiellońską. Przypominam, Staszica jest częściowo zamknięta. Dla kierowców pracują tam wodociągowcy, a już w tym tygodniu opanują również ulice Podchorążych.
11: Sponsorem programu był Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue w Bydgoszczy.
14: Jest 6.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Koszmarny wypadek podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie. Dwaj zawodnicy, Leon Szlegiel i Patryk Budniak, szczepili się motocyklami, przez co 19-letni Budniak dosłownie wyleciał w powietrze. Zawodnik uderzył, odbił się od trybun i spadł na dach busa. Helikopterem przetransportowano go do szpitala. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Szlegiel również ucierpiał, ale jego obrażenia nie zagrażają życiu. Dziś pierwszy z 3 egzaminów ósmoklasisty, ale wciąż trwają też matury. Na egzaminie dojrzałości uczniowie rano zmierzą się z rozszerzoną matematyką, a po południu rozszerzony i dwujęzyczny rosyjski. Te egzaminy piszą już tylko maturzyści, którzy chcieli. Bełchatów dołącza do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
15: Wpada w ucho. Coś nowego.
16: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
14: hejnał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
10: SK Sport News.
14: FC Barcelona górą w El Clasico i pewna obrona tytułu. Duma Katalonii wygrała na Camp Nou 2-0 z Realem Madryt. Królewscy stracili szansę na dogonienie Barcy, która po ostatnim gwizdku mogła rozpocząć świętowanie drugiego z rzędu i trzeciego w ostatnich 4 latach Mistrzostwa Hiszpanii. Aluron CMC zwarta Zawiercie z pierwszym w historii Mistrzostwem Polski. W decydującym 5. meczu siatkarze z Zawiercia pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1 i triumfując w całej serii 3-2. To nie koniec sezonu dla Warty, która rusza jeszcze z przygotowaniami do turnieju Final Four Ligi Mistrzów.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: Jankes.
16: Kama i Wiktor.
15: W radiu SK.
13: Dzień dobry wam. Dzień mówimy dobry. W poniedziałek.
17: Dzień dobry, witamy, mamy się dobrze, wy też macie się dobrze. Pytanie, jaki przymiotek najbardziej ma się dobrze do was?
18: Hej, Eskowicze, ja jestem pourodzinowa Wiktoria, ponieważ wczoraj skończyłam podwójną 18. Dobrego tygodnia dla was wszystkich, pozdrawiam serdecznie.
17: A to jest grająca Eska.
13: Oczekamy oczywiście na więcej 664-402-302 lub eskowy messenger bla bla bla.

0: ale fajnie, ale miło, ale przyjemnie. Miley Cyrus, 6:40, 20 minut do godziny 7. Oho! Słuchajcie, no jest, poważnie się robi.
1: No i słusznie, bo my co prawda zazwyczaj nie gadamy o polityce, ale jest hit. Nie mogliśmy przejść obok niego zupełnie niezauważenie.
0: Jest hit rzeczywiście, to ja mam hit a propos tego pana. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
1: Jak się okazuje, wiadomo. Zbyszek Ziobro, który przez ostatnie miesiące ukrywał się na Węgrzech.
0: Były minister sprawiedliwości.
1: Został w weekend zauważony i sfotografowany na lotnisku.
0: Gdzie?
1: W USA.
2: Ło, brawo. Przypominając sobie ksywę, którą kiedyś nadano panu Zbigniewowi, powiem tak. Ziobro zdziwienia. Radio
3: SK. America loves Poland. And America loves the Polish people.
4: Reklama. Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.

0: w lokalnych firmach. Kucharz, sprzedawca, mechanik, fryzjer z programem Młody Barber i wiele innych. Jedyna branżówka w regionie, w której połączysz naukę z przygotowaniem wojskowym. Wybierz kierunek dla siebie. Rekrutacja trwa. Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Kijowska 7. Czekamy na ciebie.
1: Już 31 maja na boisku treningowym B przy obiektach Bydgoskiego Centrum Sportu odbędzie się niebiesko-czarny Dzień Dziecka z Zawiszą Bydgoszcz. Startujemy o 11:00. Będzie czekać mnóstwo darmowych atrakcji dla najmłodszych. Ogromna strefa dmuchańców, fotobudka, tory przeszkód, kurs pierwszej pomocy, strefa cateringu z grillem, lodami i wieloma innymi niespodziankami. To będzie dzień pełen zabawy, uśmiechu i rodzinnej atmosfery. Nie zastanawiaj się, zabierz rodzinę i spędź ten dzień razem z nami. Zapraszamy.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
5: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
6: I nowe zjeżdżalnie. Kolejka wodna, mini jeepy.
7: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
8: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
9: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Muńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy Twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: Tak, to jest SK. Proszę nie regulować odbiorników.
1: Nie Iza, ale Iza do nas się zgłosiła, bo to tak naprawdę Andzia dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry.
0: Tak. One razem.
2: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Ale Iza, kim jest dla ciebie?
2: Moją siostrą.
3: Ach, pięknie, czyli to są rodzinne klimaty. Będą dzielone pieniążki.
0: Słuchaj, bo mamy oficjalnie w papierach napisane, że to jest siostra cioteczna.
2: Tak, oczywiście.
3: Ach,
2: ale
3: prawie
2: jak siostra.
0: A czy ktoś może mi wytłumaczyć, bo ja nigdy nie byłem dobry w te koniugacje rodzinne. Siostra cioteczna to znaczy, że co? Że kto jest kim?
3: To ja daję na kamę.
2: Nasze mamy są siostrami.
0: A, w ten sposób.
1: I ta siostra mamy ma córkę, która ma na imię Iza, a ta druga siostra mamy, czyli mama naszej solenizantki, ma właśnie Anię i dziewczyny się lubią.
0: No, czego nie rozumiesz?
2: Siostra cioteczna. Kochamy się.
3: A to nie jest, że też kuzynka?
0: Tak, dla mnie to wszystko jest kuzynka. No.
3: Ale kuzynka też może być, prawda?
1: Bo wy jesteście po prostu z innego miasta, no to dlatego.
3: No tak, ja z Gorzowa, a Wiktor z Zielonej Góry.
0: Kuzyni!
1: Andziu, jakie macie najwspanialsze wspomnienie z dzieciństwa razem?
2: Wspólne wypady na imprezy.
1: Nie tego się spodziewałam.
2: Nie zapomniane.
0: Zaczęłyśmy imprezować w wieku 3 lat.
1: W tej piaskownicy to tam tak sypali, że hej!
0: Pijąc sfermentowane mleko.
3: Jego, czego tobie życzyć? Powiedz, powiedz głośno, no. To się stanie na pewno.
2: Jeszcze raz.
1: Czego ci życzyć?
0: To się stanie na pewno, Janka, z obiecą, więc uważaj na słowa. No.
2: Na pewno zdrowia i samych wspaniałych chwil.
0: I to się stanie na pewno.
3: No i mamy to. I mamy jeszcze stówę urodzinową dla ciebie.
0: To wiadomo, że jak ktoś sobie życzy zdrowia, to życzy sobie też pieniędzy, no.
3: No i oczywiście.
0: Czy jest coś, co Polska powinna od ciebie usłyszeć w dniu twoich urodzin? Jakaś myśl taka, z którą się o rok starsza dzisiaj urodziłaś, która wpadła ci do głowy?
2: Żeby przeżywać każdy dzień na wesoło.
1: Fajne.
3: Słyszeliście?
1: Fajne,
3: no,
1: tak.
3: Proszę sobie tutaj dziary walnąć na czole i będzie dobrze.
1: I zawsze jak patrzysz w lustro, to się od razu uśmiechasz.
3: Na wesoło.
0: No, kuzyni.

0: Za chwilę siódma, człowiek się budzi w poniedziałek i znowu napadają go egzaminy.
1: No, ale przede wszystkim ściskamy bardzo mocno rodziców ósmoklasistów, bo to właśnie ósmoklasiści dzisiaj będą pisać pierwszy swój egzamin w życiu.
2: Jezu, super, tyle emocji, wspaniale.
0: O tym stresie, tak, zaraz w newsach.
1: Marcin, proszę.
0: Jakub Krzyżak!
3: Proszę, jestem.
4: Reklama.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
17: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
18: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej granit.pl z Solca Kujawskiego.
24: Duże zmiany w organizacji ruchu na osiedlu leśnym. Chodzi o ulicę Sułkowskiego. Patrzcie uważnie na znaki. W tym tygodniu wodociągowcy z kolei zamkną ulicę Podchorążych. Będzie tam budowany zbiornik retencyjny. Pogoda dzisiaj nie najlepsza. Przez cały dzień królować będą chmury, także te deszczowe, ale będzie ciepło do 20 stopni.
22: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
23: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej granit.pl.
25: Minęła siódma, to SK News. Jakub Krzyżak. Zbigniew Ziobro uważa, że jego potencjalna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. Były szef resortu sprawiedliwości powiedział na antenie telewizji Republika, że do USA przyleciał w sobotę. Konsekwentnie podkreśla, że nie uciekł z Polski. W studiu Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co zrobią polskie władze.
26: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
25: Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na zawodach skuterów wodnych w Płocku. W sobotę dwa skutery zderzyły się ze sobą. Zginął 18-letni sternik, drugiemu nic poważnego się nie stało. Był trzeźwy. Policjanci pobrali mu krew do dalszych badań. Zabezpieczono też oba skutery, kombinezon i kask ofiary. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego narażenia na utratę życia. Egzamin ósmoklasisty startuje już za 2 godziny. Jest kilka zmian w porównaniu z poprzednimi latami, mówi Maria Łazuga, dyrektor szkoły nr 8 w Bełchatowie.
1: Więcej czasu na egzaminie, więcej materiału, chodzi tutaj o lektury, trochę trudniejsze zadania z matematyki.
25: Na pierwszy ogień o 9:00 język polski.
2: SK Bydgoszcz News.
3: Drota Lakner, zapraszam. Pracę na Podmiejskiej na Osowej Górze na Półmetku. Obecnie trwają roboty na obu odcinkach od Barzanciej do Kruszyńskiej oraz od Kruszyńskiej do Srebrnej. Potem przyjdzie czas na Srebrną. Pojawią się też nowe latarnie na przyległych ulicach, czyli Barzanciej, Kruszyńskiej, Niklowej, Skośnej i Spiżowej, a wszystko ma być gotowe do końca tego roku. Wybierz się na rejs obserwacyjny po Wiśle z Dawidem Kilonem. Podczas wycieczki znany przyrodnik opowie o faunie wiślanej. Na pokładzie jest luneta, ale lornetki każdy zabezpiecza we własnym zakresie.
4: W Radiu SK.
11: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Good morning, poniedziałek 11 maja.
19: Jak słychacie, mówi do was o rozbudzony Jankes.
21: Yes. No i szukamy faktycznie przymiotników, które mogą was opisać w poniedziałkowy poranek.
11: Pamiętacie tego klasyka?
27: Witam wszystkich. Jestem zajechany Zygmunt.
28: Od razu zajechany. Dobrze wyglądasz. Ile masz lat?
27: 19.
21: Eskowy Messenger czeka.
11: Telefon eskowy też czeka. Dodajcie przemiotnik do swojego imienia. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Eska.
1: Eska Bydgoszcz.
2: Heja Eska. Od poniedziałku jestem po prostu pociągająca. Obudziłam się i coś mi z nosa kapie. Pozdrawiam serdecznie.

0: wszyscy jesteśmy jak ta poranna Dracula, tylko że my wysysamy kawę. Dzień dobry w poniedziałek, 9 minut po 7 rano.
1: Ja generalnie jestem osobą, która łatwo się wzrusza, ale jak to widziałam, to się wzruszyłam nawet bardziej niż ja się zazwyczaj
0: wzruszam. Powiedz, co widziałaś.
1: Widziałam, jak Sir David Attenborough miał składane życzenia urodzinowe i cała wielka sala śpiewała mu 100 lat, tylko po angielsku, czyli Happy Birthday to you.
0: Trzeba przypomnieć, że Sir David Attenborough w ten weekend, uwaga, facet skończył 100 lat!
1: Dla tych, którzy gdzieś żyli pod kamieniem, to pewnie o nich właśnie Sir David Attenborough mówił, bo to jest miłośnik przyrody i najsławniejszy głos filmów przyrodniczych BBC, znany na całym świecie.
0: Oglądały go mamy, babcie i mamy tych babć.
1: No, 100 lat.
2: Czy możemy przypomnieć, jak brzmi ten, jak pan brzmi mniej więcej?
0: On mówi o tym,
2: właśnie,
0: że lwy leżące obok siebie właśnie rozpoczęły kopulację.
2: Wielkie brawa, naprawdę, ale tak sobie pomyślałem, że tak cudze chwalimy, swego nie znamy, chociaż znamy oczywiście, my mamy swojego Davida, prawda?
1: No i ma na imię Krystyna.
3: Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem.

0: 17 minut po godzinie 7 po weekendzie, sporo rachunków.
1: Eska płaci twoje rachunki.
2: Co poniedziałek odrobinę was wspieramy, a właściwie nawet nie odrobinę, bo dzisiaj na kwotę 699 zł, więc o sporo.
3: Adrianna razem z nami, dzień dobry.
4: A dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, za co mamy zapłacić to 7 stówek?
3: Właśnie, co ty kombinujesz? Co to za pomysł na prezenty, za które mamy hajs wyłożyć?
2: I ja zacznę od tego, że świetnie wyglądasz.
0: O, dziękuję, Kama.
4: Dzięki. Ale wiecie co, wpadłam na taki pomysł, że przydałyby mi się nowe rolki.
3: I nie chodzi, nie chodzi o rolki na Instagram.
4: Nie. Chodzi o rolki, żeby pomóc mi moją sylwetkę trochę wyrzeźbić.
2: Aha. To ja znowu przypominam, świetnie wyglądasz.
3: Nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
4: Dokładnie. Niedługo zbliża mi się wesele i chciałabym jednak trochę się wysmuklić, a wiadomo, że roleczki to bardzo dobrze by mi w tym pomogły.
0: No pewnie wjaźdź na wesele na rolkach, no to rewelacja. Ja na takim weselu jeszcze nie byłem.
2: A powiedz mi, sukienkę masz już wybraną i kupioną?
4: Tak, sukienkę mam. No to... Nawet dwie.
2: A, no to jak ty weźmiesz i tak zrzucisz połowę siebie, to będą za duże.
4: Nie, wszystko się jeszcze ładnie dopasuje.
3: Dlaczego wy robicie wszystko, żeby nie zapłacić dziewczynie za to?
2: Nie, ja po prostu chciałam zauważyć, że ona wygląda świetnie,
0: bo ja mam rolki, u mnie w garażu jest wszystko.
2: Ojej.
0: Sąsiedzi wiedzą o to.
2: Czyli za pół roku mogłaby się dostać.
3: Porównajcie stopy. Jaki masz rozmiar?
0: Jaki rozmiar?
4: 38.
0: Super! To tylko, że trzeba mi jeden przód, ja mam 43.
2: No.
0: Nie, ja mam większe.
3: Odetniemy
0: śliwierko. A ja odwrotnie już chciałem, tam jeszcze jakieś dziury robić. Watę pani wepchniemy, będzie dobrze, pani będzie miała taka...
4: To niewygodnie, to niewygodnie, jak z watą.
3: Adriana, ja jestem jedyny, który chce to zrobić, ale na szczęście ja też mam tu przycisk od płacenia, więc teraz słuchaj, patrz, wciskam i leci przelew.
2: 699 zł. Płacimy za twoje nowe rolki, po to, żebyś miała lepszą formę fizyczną, emocjonalną i żebyś była absolutnie gotowa na to, żeby wjechać w swoją nową drogę życiową. Normalnie na czterech kółkach, czyli na jednej nodze.
4: Albo trzech.
0: Powiedz nam jeszcze, kiedy będziemy śpiewać, a teraz idziemy na kawusie, ha, ha, ha. Kiedy?
4: 26 września.
0: Proszę bardzo.
3: A do tego czasu to się jeszcze może wszystko wydarzyć.
4: Dokładnie. Dzięki.
2: Tylko nie bałam się!

0: Janki, ulubiony tytuł twój o poranku, czyli Espresso, Sabrina tak. Carpenter. Ja
1: Mówmy po polsku Espresso.
2: Cappuccina, cappuccina.
1: W Polsce jesteś.
3: Ale ja ostatnio już nawet podwójne na mnie nie działa, więc teraz już piję potrójne Espresso.
0: Ciekawe, jaką kawkę zaserwują ci na odlocie ściśle tajnym, bo nie wiemy, gdzie lecimy. No właśnie nie wiadomo.
3: Co się pojawi w studiu?
2: Ja też nie wiem, w życiu nie wiem.
1: Słuchajcie, sytuacja jest taka, że w październiku mieliśmy pierwszą edycję naszej zabawy Odlot ściśle tajny. No i mniej więcej tak to brzmiało, kiedy ludzie wygrywali u nas.
4: Lecisz na odlot ściśle tajny.
5: Super, bardzo się cieszę.
1: To było najważniejsze, bo to nasza słuchaczka, która była nauczycielką wychowania wczesnoszkolnego. Dzieciaki się ucieszyły.
0: I w tej edycji też jest coś najważniejszego. Jest to aplikacja Eski. To właśnie ją należy ściągnąć, bo tylko przez nią wchodzi się do gry.
3: Pewnie myślicie sobie, kiedy to będzie, bo sprawdzę, czy mogę i w ogóle. To będzie ostatni weekend maja. 29-31, dokładnie, w tych dniach.
1: Nadal lecimy. Nie wiemy dokąd, ale wiemy, że możemy razem z wami, a wy razem z nami. Zapraszamy.
0: I wiemy, że dzisiaj poznamy pierwszych lecących.
6: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz dokąd? Odlot ściśle tajny.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
6: O rany, znów muszę wymienić filtr w dzbanku.
7: To strata kasy i minerałów.
6: Minerałów? Używam dzbanka z filtrem, żeby mieć kran i czajnik bez kamienia.
7: Kamień to rozpuszczone w wodzie minerały. Przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Samo zdrowie.
6: Serio?
7: Kiedy filtrujesz wodę, to masz czystą armaturę, ale usuwasz ważne dla zdrowia sole mineralne.
6: A czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
7: Oczywiście.
6: To od dziś piję tylko wodę prosto z kranu.
7: Polecają bydgoskie wodociągi.
8: Co to? Co się dzieje?
9: Marek, dość udręki z twoją starą kosiarką.
8: Ale kim jesteś?
9: Jestem głosem rozsądku. Wejdź na domitech.pl. Wybierz Stigę. Moc, cisza i komfort. Trawnik będzie twą dumą. Zbawienie ogrodników. Wjedź na domitech.pl i odkryj nowy wymiar koszenia. Wkręć się w Domitech.
10: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Domitech, Górzyskowo 2A.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue, oferujący kompleksowe wyposażenie do twojej łazienki. Bydgoszcz, Jagiellońska 94A.
16: Dzieje się na Osowej Górze. Mieszkańcy odetchną z ulgą. Wreszcie będą jeździć po równej nawierzchni, a chodzi o podmiejską. Potem będzie remontowana jeszcze srebrna i ołowiana. Pojawią się również energooszczędne lampy. Pogoda dzisiaj niestety nie najlepsza. Przez cały dzień królować mają chmury, może padać, może zagrzmieć.
14: Sponsorem programu był Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue w Bydgoszczy.
17: Jest 7.30, SK News, Jakub Krzyżak. Uwaga, kierowcy, na czwórce są utrudnienia w kierunku Wrocławia. Ciężarówka wjechała w bariery energochłonne między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Na szczęście nikt nie został ranny, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Trasa będzie zablokowana jeszcze co najmniej półtorej godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Jak podkreślał, to dzięki wysiłkom jego i prezydenta Karola Nawrockiego. Stany Zjednoczone działają na rzecz naszych sojuszników i przyjaciół, napisał przywódca USA. Podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. Uwaga na burzę. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alertami nie są objęte jedynie zachodniopomorskie i lubuskie. Najbardziej muszą uważać mieszkańcy w pasie od Gdańska po Kraków, Wrocław, Rzeszów i Przemyśl.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
17: Rafał Adamski ponownie bohaterem Legii. Napastnik strzelił główką w starciu z Brookbet Termaliką Nieciecza i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. To jednak piłkarze Termaliki przeważali na boisku, chcąc pokazać się z dobrej strony na koniec swojej przygody z Ekstraklasą. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 rozbił Wisłę Płock, a w starciu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice bezbramkowy remis. Bardzo pewne zwycięstwo Igi Świątek w Rzymie w trzeciej rundzie turnieju. Polska tenisistka pokonała Elisabetę Cocieretto 6-1, 6-0. W 1/8 finału Świątek czeka pojedynek z Naomi Osaką.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: Jankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
19: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, ulubiony dzień tygodnia.
20: W zależności od tego, w którą stronę zawieje, to mamy różne zapachy w studiu. Przed chwilą była kiełbasa, a teraz zielonym ogóreczkiem pachnie.
19: Słuchajcie, no rzeczywiście tutaj, no, jest na bogato z samego rana.
21: My jesteśmy pachnącymi prowadzącymi, a wy? Mhm. Jaki dacie sobie przymiotniczek?
22: A ja, Sylwia, przedurlopowa. Od poniedziałku, cały tydzień urlopu w Neapolu. Pozdrawiam.
20: A jeśli słucha nasz dział techniczny, to po prostu chłopcy mają takie perfumy. To nie to, że to jedzenie w studiu, nie.
19: Naprawdę? Ja tak pachnę?

0: 20 minut do 8 zostało. Mówiliśmy już dzisiaj o odlocie ściśle tajnym, że się zgłaszać przez apkę można i że dzisiaj zresztą już pierwsze dwie osoby poznamy, które polecą z nami, prawda?
1: Polecimy, ale wcześniej zajrzymy do samolotu, nie naszego oczywiście, ale eksperci lubią zaglądać tu i tam, no i jest wynik tego, gdzie w samolocie jest najmniej...
2: Czysto.
1: Czysto. O, to ładnie, dziękuję ci bardzo.
2: Ale wyobraźcie sobie, wchodzi pan ekspert na pokład samolotu, mówi: dzień dobry, jestem ekspertem, będę sprawdzał, gdzie jest syf. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. I okazuje się, że to nie jest na przykład toaleta, no bo w toalecie się sporo dzieje.
0: No to gdzie jest najbrudniej?
1: Badania pokazują, i uważajcie, że w samolocie najwięcej niebezpiecznych bakterii czai się w kieszeni pod fotelem pasażera.
2: Tam w tym takim przed, tam, czyli ten taki na plecach tego poprzedniego fotela.
1: A to w kieszeni przed fotelem, tak.
0: Jak będziemy lecieć w takim razie, to ja swój telefon i książkę schowam w toalecie.
3: Jankes i Wiktor.
2: A kartę kredytową też mógłbyś tam zostawić.
0: I kanapkę.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Szukasz stabilnej pracy? Volex Poland, producent wiązek kablowych przy przemysłowej, rozwija się i zatrudnia pracowników produkcji. Czysta, bezpieczna hala, dwie zmiany, od poniedziałku do piątku. Umowa o pracę, podstawa 5000 zł brutto, a po okresie próbnym dodatkowo premia 500 zł. Stołówka, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, w czasy pod gruszą, kino i inne. Realne możliwości awansu. Wyślij CV przez stronę volex.pl lub zadzwoń 609 638 373. Volex, twoja bezpieczna przyszłość zaczyna się tutaj.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Turbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
9: I po reklamie.

0: To o mnie śpiewają.
1: Tak, o mnie.
0: Nie, to jest o Krzysztofie Hibiszu.
2: No mówiłem o mnie.
0: 10 minut i bo nie znamy godzinę 8. Uwaga, uwaga, zbliża się noser.
3: I też tematy tobie bliskie.
0: Ta, prawdę?
3: Dzwonią ze szpitala, z laryngologii.
0: O!
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Czy ja do pana Bartosza się dodzwoniłam?
5: Bartłomieja.
6: Laryngologia po tej stronie oddziałowa. Nieważona Iwona, proszę pana, ja w sprawie zabiegu na migdałki, to pan?
5: Tak, zgadza się.
6: Przypominam o terminie niedzielnym, o której pan będzie, bo w poniedziałek muszę zabieg, proszę pana, ustalić z panem.
5: No to nie wiem, a o której tam są przyjęcia?
6: Prosiłabym, żeby pan był do 15, bo wtedy ja jeszcze pana przyjmę.
5: No dobra, dobra, dobra.
6: Planowany pan będzie w poniedziałek na zrobienie tych migdałków o godzinie 11. Z tym, że o 12 pan doktor, proszę pana, ma budzik ustawiony. I tutaj planujemy, proszę pana, że to rozciągniemy na dwa tak zwane uśpienia.
5: No nie, no wolałbym tylko raz.
6: No nie da się, proszę pana. Pan będzie w momencie, kiedy przypomnienie pan doktor będzie miał włączone. I dlatego, proszę pana, tutaj pan się może przebudzić. Jak się pan przebudzi, to musimy pana wybudzić i jeszcze raz, proszę pana, do kolejnego etapu zabiegu pana uśpić.
5: No o co chodzi z tym przypomnieniem, bo nie jestem w stanie zrozumieć tego.
6: Pan doktor jakieś tam ma schorzenie z tak zwanym usieniem plackowatym i o 12 musi wziąć tabletkę. I jak on już będzie, proszę pana, w wirze pracy, to ma przypomnienia poustawiane i to przypomnienie, proszę pana, dzwoni o 12, a pan będzie od 11 robiony. I boimy się, proszę pana, że wtedy jak będzie to przypomnienie panu doktorowi, proszę pana, dzwoniło, tak? No to wtedy, proszę pana, pan się przebudzi.
5: Znaczy, no nie, chciałbym, żebym dwa razy był się usypiany, no nie, bo to tak to będzie dwa razy zabieg robiony?
6: To i tak dobrze, że pan będzie kontynuowany, a nie przełożony na inny dzień, bo wtedy pan by nic nie mógł jeść.
5: No dobra, dobra, a niech pan mi powie, to jakieś znieczulenie będę miał, czy to po prostu jak się obudzę, to już będę...
6: To już pan mówię, to jest znieczulenie tak zwane, proszę pana, po całości. Pan będzie po prostu spał. Zazwyczaj operacje są robione w tak zwanym ciszy i tak dalej, ale... To przypomnienie u pana doktora na wzięcie tabletki na usienie plackowate, proszę pana, może pana przebudzić.
5: No okej, okay, a jak mnie nie przebudzi?
6: Nie, najczęściej przebudza, proszę pana. Od tygodnia pan doktor już ma takie incydenty i dlatego też wolałam, proszę pana, poinformować wszystkich, którzy są na liście do zabiegu na migdałki.
5: No dobra, no jak się nie da nic inaczej tego zrobić, no to co?
6: No chyba, że coś wymyśli Amelia.
7: Cześć, kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
5: Aha, dobra.
7: Kocham cię.
5: Ja cię
7: nie gniewaj się.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
8: Jakby Nosel miał okolicznościowe kartki, to na każdej byłoby napisane: nie gniewaj się.

0: Co ty tam kaszlesz do mikrofonu?
1: Kaszlę, że za momencik będzie godzina 8.
0: A po godzinie 8, no, władujemy kogoś do samolotu, który wkrótce leci z nami na odlot ściśle tajny.
1: No jasność, nie na siłę, to nie porwanie, sami się zgłaszacie, babce naszej, hej.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
19: I ruszamy na bydgoskie trasy zakorkowane o tej porze. Wolno jedziemy Królowej Jadwigi, Markwarta. Zwalniamy na Fosza, na Jagiellońskiej i na Wojska Polskiego. Wolno jedziemy Sułkowskiego i tam też mamy zmiany w organizacji ruchu. Patrzcie na znaki. 20 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach. W ciągu dnia może przydać się parasol.
17: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
20: Jest 8, SK News, Jakub Krzyżak. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości jeszcze dziś ma się odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Jak teraz mogą wyglądać procedury, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
21: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi Sąd Federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
20: O szczegółach tej sprawy piszemy też na sk.pl. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania.
22: Do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Po prostu będą badane wszystkie jego funkcje.
20: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej, która bada sprawę, a chodzi o bezzałogowca znalezionego w weekend na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc. Mundurowi chcą też ustalić, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans piątkową wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku ruszyła wielka feta. Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu. Pierwszą ligę w tym sezonie całkowicie zdominowała, ponosząc tylko 3 porażki.
0: SK Bydgoszcz News.
19: Dorota Lakner, zapraszam. Na początku wakacji rozpocznie się remont torowiska na Gdańskiej. Chodzi o odcinek, którym teraz i tak nie kursują tramwaje, czyli od Kamiennej do przebudowywanej pętli Las Gdański. Prace obejmą również skrzyżowanie Gdańskiej i Kamiennej. Będą utrudnienia w ruchu. Zbliża się największe studenckie święto. Najwięcej atrakcji 15 i 16 maja przy Torbydzie. W tych dniach uruchomiona zostanie specjalna linia J, która będzie kursowała z Ronda Jagiellonów na Rondo Skrzetuskie.
20: No i 8:02. Dzisiaj dodajemy przymiotniki, więc to już jest rozpędzony poranek.
1: No właśnie i sprawdzamy, jak tam u was. Dzień dobry.
20: Halo, halo.
16: Cześć, Eska. Ja za to czuję się jak koń. Jestem wykończony.
20: Dziękujemy.
1: Patataj, jedziemy dalej.
20: Jedźmy, zróbmy to oczywiście. Co lubi konik jeść najbardziej?
1: Siano.
20: A cukier? To już nie? Nie wiem, naprawdę.
1: Banany.
20: Cukier też chyba, prawda? Tak. Kostki. Daj ten cukier, który tam masz dla konia naszego.
16: Nie, to nie koń, przepraszam.

0: tutaj Radio Sofia, 9 minut po godzinie 8, poniedziałek, 11 maja.
1: A do nas przyszła WRK i za chwilę live na TikToku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Za chwilę będziemy na live'ie?
1: Tak, tak się muszę ubrać. Popraw się, okularki załóż.
3: Dla odmiany będziesz na żywo.
1: Słuchajcie, no, jeszcze jedno imię damskie, Justyna. Justyna Styczkowska. Właśnie
3: ja cię kręcę, jak ona wygląda. No.
1: Czytam na kolorowych portalach.
4: Że ona bierze, przepraszam, przerywamy program, ona bierze to samo, co Krzysztof Ibisz.
1: Czy ja mogę w końcu powiedzieć, co przeczytałem?
4: Powiedz. No zaraz możesz powiedzieć.
1: Patrzę na newsa, że Justyna Styczkowska opowiada o kulisach życia z synem.
0: I co tam u nich?
1: I mówi tak, on ma do mnie dużo cierpliwości i ja to doceniam. Koniec cytatu.
3: To u mnie jest centralnie w drugą stronę. Ja mam dużo cierpliwości do mojej córki, ale nie wiem, czy ona to docenia.
5: Jankes. Jankes. Emma. I Wiktor.

0: Mr. Know It All, czyli tak zwany Mondrala. Teddy Swims, 15 po 8.
1: Wujek Teddy, fantastycznie jak zwykle wybrzmiał na Antoniewski. No teraz to, po 8 zabieramy się za... No właśnie, uważajcie.
2: SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
1: Za często mówimy na antenie, że to jest nasza ulubiona akcja. Mamy ich sporo naprawdę, ale to jest jedna
3: z ulubionych.
1: Tak, tych ulubionych, no bo to jest coś pięknego. My naprawdę nie wiemy, gdzie lecimy, wy też nie wiecie, gdzie lecicie. Wiemy tyle, że będzie fajnie.
0: I wiemy, że jedyne wejście do samolotu prowadzi przez apkę Eski, więc jeżeli jeszcze jej nie macie, to ściągajcie, no i tam właśnie właśnie do gry.
3: No i zrobiła to Ola, dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Cześć. Ola, czym ty się ostatnio zajmujesz po godzinach pracy?
4: Remontowanie mieszkań.
3: Ale to takie hobby, czy raczej twoja robota?
4: Nie, to i chyba nie hobby, nie robota, tylko akurat przymus. I tak sytuacja wygląda życiowo, że trzeba się wziąć i zrobić.
1: Ale co, jakieś stare mieszkanie swoje stwierdziłaś, że nie wiem, wyremontujesz, czy wzięłaś sobie kredyt na całe życie?
4: Nie, to jest mieszkanie mojej przyjaciółki, że radzimy sobie same, mamy TikToka i inne media społecznościowe, to korzystamy po prostu.
1: Remont z TikToka, ludzie kochani!
3: Jedyne rzeczy takie tutorialowe, które są z internetu, no to ja gotuję tylko i wyłącznie i to nie zawsze wychodzi, więc mam nadzieję, że wam wychodzi to lepiej.
4: Samo jest z remontami.
0: Jest taka seria filmów, nie wiem czy widzieliście, gdzie jest paru takich Hindusów, którzy potrafią po prostu w jeden wieczór z piachu zrobić zamek, także to wszystko się da. No.
1: Ale czekaj, co fajnego już zrobiłyście? Położyłyście na przykład płytki?
4: Położyłyśmy.
1: I co?
4: Odcięłyśmy na przykład farbę na ścianie, połowa jest szara, połowa jest biała. Na przyklejanie taśmy albo jakichś różnych wzorków, wyszło średnio.
0: Brzmisz Jankes właśnie jakbyś nie wierzył, wie? Jakbyś wątpił.
3: Bo Jankes robi remont teraz swojego domu.
1: Czy macie wolny termin, dziewczyny?
4: Oczywiście. Więcej doświadczenia, już będziemy bardziej przygotowane.
3: No, ale my tu gadamy o remoncie, a od remontu, wiadomo, od czasu do czasu trzeba odpocząć, więc rozumiem, że chciałabyś polecieć razem z nami.
4: Zgadza się.
3: A kogo zabierzesz ze sobą?
4: No właśnie, Olę, moją przyjaciółkę, z którą robimy ten swój remont.
3: Ale tu się jedna rzecz nie zgadza, bo ludzie w Polsce biorą urlopy po to, żeby robić remont, a wy od remontu chcecie sobie wziąć urlop.
1: Ale to nie wyremontujemy coś tam, gdzie polecimy, spokojnie.
0: Tak, jak będzie impreza,
1: w pokoju.
0: Bo na przykład może urwę umywalkę i trzeba będzie ją z powrotem przytentegować. Mogę na was liczyć?
4: Chyba aż takich lifehacków nie ma, ale możemy spróbować.
3: Znajdziemy na YouTubie.
0: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
1: No to... ona zabiera koleżankę, swoją przyjaciółkę, TikToka i całą resztę.
0: I wiaderko gipsu.
1: Tak,
3: dokładnie. Ola, ponieważ my cały czas nie wiemy, dokąd lecimy, to może uruchommy pierwszą podpowiedź i razem wspólnie postarajmy się rzucić jakieś pomysły, dokąd możemy się spakować.
0: Jak co roku, jak zawsze jest z nami przystojny kapitan. Posłuchajcie go.
5: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
1: I to już? I skąd pochodzi Krzysztof Ibisz?
3: Okej. Okay.
0: Czy ty masz jakieś podejrzenia, Aleksandro? Gdzie to może być po tej pierwszej podpowiedzi?
6: Ale co to może być w ogóle? No?
4: Miasto młodości.
3: No? Ja mam pomysł.
1: Sosnowiec?
3: Zabiorą nas do Ciechocinka.
4: Trochę właśnie sanatorium, jakaś woda źródlana.
1: Mamy to, Ciechocinek póki co, ale zobaczymy co jeszcze.

0: Wyobraźni, teraz radio jest w internetach, na TikToku, zapraszamy serdecznie, tam jest nasz live, jeżeli chcecie zobaczyć, kto jest najładniejszy w studiu i jakie są okulary, to zapraszamy.
1: Uwaga,
0: bardzo.
1: Podnoszę kurtynę.
2: O nie, Janki, proszę cię.
3: Jasne.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: Teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
10: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Domitech, Górzyskowo 2A.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue, oferujący kompleksowe wyposażenie do twojej łazienki. Bydgoszcz, Jagiellońska 94A.
14: Na razie w Bydgoszczy jest pogodnie i słonecznie, ale w ciągu dnia pogoda będzie się zmieniać. Po południu pojawią się chmury, po południu zacznie też padać, może również zagrzmieć na termometrach. Teraz około 10 stopni, a będzie około 22 stopni. Uwaga, kierowcy na rondzie Maczka, nie działa sygnalizacja świetlna, patrzcie uważnie na znaki.
12: Sponsorem programu był Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue w Bydgoszczy.
15: Jest 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Zakażony statek wpłynie dziś do Holandii. Chodzi o wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład i zostali skierowani na 6-tygodniową kwarantannę w swoich krajach. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany, do Rotterdamu dotrze za 5 dni. Według WHO na MV Hondius stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. 45% Polaków popiera referendum w sprawie zwiększenia władzy prezydenta. Wynika z najnowszego sondażu Polstera dla Superekspresu. Przeciwnego zdania było 43% ankietowanych, szczegóły na sp.pl. Wieczorem czekają nas kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o 18.
16: Wiktor w Radiu SK.
17: No i pięknie lecimy dalej w poniedziałek. Który dzisiaj? 11 maja już?
18: Musiałeś sprawdzić?
17: Tak, właśnie jakoś tak, no.
19: Słuchajcie, jesteśmy maja. W radiu, jesteśmy na TikToku, ale będziemy też na koncercie Maty, bo w tej godzinie jeszcze rozdamy komuś podwójne zaproszenie.
8: No to w takim razie szybciutko dołączajcie do naszej zabawy, bo za chwilę dzwonimy i będziecie mogli powiedzieć Mata bilety.
19: Mata i data. Szczegóły matowe na sk.pl.
17: A Mata w piątek wystąpi tam, gdzie ona niedawno wystąpiła.
19: Stadion Narodowy i koleżanka Sana. Miły.

0: Dzień dobry Państwu, witamy, 8.38. Na chwilę przenosimy się do pięknego kraju pod tytułem Węgry.
1: Tak jest, dzieje się na Węgrzech, tam nastąpiła zmiana pawiana, który kieruje krajem.
2: Zmiana władzy, chciał powiedzieć kolega.
0: Ja kiedyś grałem w Węgry Birds, to było wspaniałe.
1: No właśnie, Ziobro też grał
0: ostatnio. A ta gra w ogóle jeszcze jest?
1: Pewnie tak, okay, chyba dobrze, tak.
2: Proszę. Okazuje się, że nowy premier Węgier pierwszy raz w ten weekend przemówił do narodu. No i jak wiadomo, nie wszyscy mamy węgierską telewizję u siebie w domu, więc ci, którzy oglądali to na TVN24, to mogli się delikatnie zaskoczyć, ponieważ pan tłumacz tak się wzruszył, że przetłumaczył... A zresztą sami posłuchajcie.
3: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Zapasy erotyczne. Zniszczyli wszystkie zapasy erotyczne na Węgrzech?
2: Wszystkie, no to wszystkie.
1: Nie. Ale słuchajcie, nie ma co się dziwić. Węgierski to jest najtrudniejszy język w Europie.
4: Coś ty powiedział, że co?
5: No tak gość powiedział, w Budapeszcie i buraki kupił. Radio
6: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
12: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
17: I po reklamie.

0: Słuchajcie, ważna sprawa, bo... Dzwoni papuga. Mówi, że musi się udać. No pewnie, że się uda. Jak się wchodziło na sk.pl i się zostawiało zgłoszenia a propos maty, no to się uda teraz. Przynajmniej jednej osobie.
1: Proszę, tak sobie tutaj...
2: Krzysiu się opluł ze szczęścia.
0: Krzysiu po prostu ten poranek wciąga nosem.
2: Wychodzę stąd. Z nami jest Kama, dzień dobry.
3: Hej, hej.
2: Dzień dobry. Ty w sprawie biletów na matę.
0: Tak jest.
3: Dokładnie tak.
2: Kto jest największym fanem maty u ciebie w domu?
3: Moja mama.
0: Jak to? Mama, a nie ty? Co to za odwrócenie historii?
3: Moja młodsza siostra wciągnęła tak w to mamę, że mama stała się większym fanem maty niż moja młodsza siostra, a która ma 13 lat.
2: Który numer kocha najbardziej?
3: Który numer? Jored de Mar.
0: O, piękny kawałek. Piękny. Akurat taki mamuśkowy też. No. No.
2: Wyjdźmy z tego
3: tak,
2: tematu.
3: Tak, dokładnie.
2: Wiktor się rozmarzył. No to rozumiem, że jakbyś dostała bilety na matę, to idziesz z siostrą czy z mamą?
3: Z mamą, no. Z mamą, teraz... no bo to mama jest największą fanką.
1: Ale teraz pytanie najważniejsze, bo to będzie na PGE Narodowym, na boisku, na stadionie. Kto stoi w bramce? Mama czy ty?
3: Oj, no to mama.
4: No, czyli mama.
3: No to oczywiście, że mama. Ja to tak z tyłu, ja tę mamę tylko zabiorę.
2: To my w takim razie poprosimy filmiki, jak tam mama w pierwszym rzędzie pod sceną będzie na macie skakać i śpiewać oczywiście wszystkie piosenki. To już oficjalnie, dziewczyny, możemy wam powiedzieć, że mamy dla was bilety.
3: Super, dziękujemy bardzo.
1: W najbliższy piątek na PGE Narodowym Mata ze swoim show. No, dlaczego też w ogóle no, akurat na PGE Narodowym? Mata bardzo lubi grać w piłkę, no to będzie okazja. No.
0: Bardzo prosimy mamę, mam nadzieję, że ona teraz to słucha, jak nie to jej przekaż. Na wszystkich brzydkich wyrazach musi zakrywać ręką ci usta.

0: fajnie tutaj ta gitarka gra w tym utworze. To jest cały czas moje takie niespełnione marzenie, żeby nauczyć się grać na gitarze.
1: To już się nie uda.
0: A na wyjeździe nie uda się na odlotki tajne?
1: W tym wieku mózg nie przyswaja nowych informacji.
0: Kamat już zawsze lata z gitarą na różne wyjazdy.
2: Dokładnie, ja wyjmuję z kieszeni i mamy.
0: O. Czyli super. Lećcie z nami uczyć się grać na gitarze, jeśli chodzi o odlotki tajne.
1: Przypominamy, zgłoszenia tylko przez apkę. Nie ma przez stronę, nie ma przez wujka, przez ciocię, że ktoś kogoś zna w radiu, poleci. Nie. Ściągamy apkę, tam się zgłaszamy i wylatujemy.
2: No właśnie, jutro kolejna podpowiedź. Przypominamy, że dzisiejsza podpowiedź to było, że w tym miejscu poczujemy się młodo. No i tak obstawiamy między miejscem urodzenia Krzysztofa Ibisza a Ciechucinkiem. Jeszcze nie wiemy, dokąd lecimy, ale fajnie, że możemy lecieć razem z wami.
1: Kolejne podpowiedzi już jutro. Pa!
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
14: Kto zwalcza ból?
15: Fundary!
14: Kto?
15: Fundary!
16: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
9: Uwaga, kierowcy, ulica Przemysłowa zablokowana. Przewróciła się ciężarówka przewożąca makulaturę. Kierowca jest poszkodowany. Na miejscu trwają działania. Na termometrach w tej chwili około 12 stopni, będzie około 22 stopni. Na razie do pogody zastrzeżeń nie mamy, ale po południu może popadać, może zagrzmieć.
7: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Zbliża się 9:00, SK News, Jakub Krzyżak. Żużlowiec nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Natalia Krystek.
11: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zdarzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. On także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach.
10: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, a nagrania z niego krążą po sieci. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na sk.pl. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jeszcze dzisiaj, zapowiedział minister Waldemar Żurek. Dziś w resorcie sprawiedliwości specjalna narada w tej sprawie. Rząd ma niewiele możliwości, ocenia w rozmowie z nami politolog profesor Bartłomiej Biskup.
12: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich.
10: Prokuratura zarzuca Ziobrze 26 przestępstw w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Jest stresik, mówią ósmoklasiści, którzy właśnie rozpoczynają pierwszy egzamin z języka polskiego.
13: Egzamin jest trudny dla mnie.
14: Stres i podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
10: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa. Dziś polski, we wtorek matematyka, a w środę język obcy. Relacje na żywo z egzaminu mamy dla Was na sk.pl.
15: SK Bydgoszcz News.
9: Dorota Lakner, zapraszam. Ulica Przemysłowa pod wiaduktami warszawskimi zablokowana. Przewróciła się ciężarówka przewożąca makulaturę. Kierowca jest ranny, na miejscu są wszystkie służby. Dieta dla mózgu, unikaj udaru, rodzinne dbanie o zdrowie. To temat kolejnej środy z profilaktyką w bydgoskim NFZ-cie. Na miejscu będzie dietetyk oraz studenci z Koła Naukowego Anatomii Politechniki Bydgoskiej. Uczestnicy dowiedzą się, jak dieta wpływa na poziom energii i koncentracji. Będą też przesiewowe testy w kierunku demencji.
16: Zagadeczka, kiedy patrzę tak na ciebie, aj?
17: Dla mnie masz styla! Tak jest! Tak.
16: Szanowni Państwo! Po jednej nutce, no dobra, po siedmiu. Trzeci wymiar w tej godzinie w Radiu SK, obiecuję dosłownie za kilkanaście minut na początek. Swedish House Mafia, Michu Sobkowski, witajcie. 9:02, w SC już grają.

0: Hit zawsze na czasie od Linkin Park. To Burn It Down na antenie Radia SK. Poniedziałkowe poranki, no dobra, przed południa, 9:18 na zegarach, to taki czas, gdy ledwo się cokolwiek rozumie, prawda? Nawet jak ktoś do nas wyraźnie mówi, w dodatku nawet po polsku. No to ja się zderzyłem z czymś otwierającym maila i dowiadując się, że u nas w firmie mail wysłany do wszystkich jest, i tu cytat z tematu maila: nowy wzór ankiety oceny wyboru procesora. Oprócz słowa nowy mamy tu 5 rzeczowników. To nie są łatwe rzeczy, tak to zrozumieć. Słowo procesor tam się pojawia, więc może chcą mi coś zrobić w komputer na przykład. Więc czytam tego maila i dopiero w drugim zdaniu pada słowo kontrahent. I już wiem, że to nie jest do mnie. I już wiem, że może nic z tego nie rozumiem, ale na szczęście nie muszę rozumieć. Dla wszystkich, którzy zderzają się w poniedziałek od rana z korpo rzeczywistością, to pozdrowienia. To w ogóle dla wszystkich, którzy po prostu poniedziałkowo zderzają się z rzeczywistością, pozdrowienia i powodzenia. Damy radę z takimi hitami jak ten na pewno. Zokaria, czyli Andy Dust i Harris Weste za moment, a później Ed Sheeran.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory

0: Armin van Buuren i Come Around Again. Jeden z hitów, które lubię wam grać i jeden z hitów, który na pewno w jakimś bardzo dzikim remiksie mógłby pojawić się w końcu u niego w ramach Estate of Trance. U niego, czyli u Armina van Buurena. Przypomnę, Estate of Trance na antenie Radio SK w ramach naszego legendarnego, powracającego w piątki po godzinie 20 pasma SK Live Remix. Najpierw 2 godziny dobrze zmiksowanych i zremiksowanych hitów, a później między innymi Estate of Trance. Ale jakby było mało. Moi drodzy, odpalacie apkę, o której wam mówimy, za darmo, do pobrania, na jeden system, na drugi system i tam jest w ogóle cały stream SK Live Remix. I w ramach tego streamu, słuchajcie, może teraz, słuchajcie, spróbuję go włączyć na chwilkę, poczekajcie, o. A teraz akurat Robin Schulz. Jeśli macie ochotę na idiomowe, taneczne, dance'owe brzmienia, takie w najlepszym stylu od najlepszych DJ-ów na świecie, to można wbić na naszą apkę i tam sobie posłuchać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Kiedy tylko chcecie, gdzie tylko chcecie, jeśli macie internet. SK Live Remix. Maneskin w Radiu SK. Za moment, a później Bledka i świetne. Komu miałabym powiedzieć?
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
12: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/eneopewność.
13: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
14: System Touch Build aktywowany. Kolano lewe zabezpieczone. Kolano prawe zabezpieczone. Użytkownik gotowy do działania. Tryb praca 12 godzin. Błąd. Zazdrość współpracownika 300%. Sugerowana akcja. Polecić Touch Build. Dostępne moduły dodatkowe. Kobyłki, sakwy i torby Cliptech. Wszystko Touch Build.
15: Wejdź na domitech.pl i aktywuj zestaw dla profesjonalisty z marką Touch Build.
16: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
17: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
18: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
17: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
18: A w środku?
17: Ogromny bagażnik, 604 litry.
18: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
17: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
19: Kia. Movement that inspires.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
22: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
23: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
24: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
25: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
26: I po reklamie.

0: słodka.
1: BDS i Swim w Radiu SK. Tuż przed godziną 10, po 10 kolejna dawka hitów na czasie. Doktor Michu poleca. Ragged Bone Man i Human na początek.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunie. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
9: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kończysz ósmą klasę?

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem programu jest Domitech, Górzyskowo 2A.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue, oferujący kompleksowe wyposażenie do Twojej łazienki. Bydgoszcz, Jagiellońska 94A.
6: Pogoda jeszcze całkiem przyjemna, na termometrach 16 stopni, od rana jest pogodniej i słonecznie, ale po południu pogoda zacznie się zmieniać. Zachmurzy się, zacznie padać deszcz, może też zagrzmieć, no i od jutra już zdecydowanie chłodniej. Tak będzie przynajmniej do czwartku przez 3 dni, na termometrach maksymalnie do 13 stopni.
4: Sponsorem programu był Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue w Bydgoszczy.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Minęła 10:00, SK News, Jakub Krzyżak. 6-letnie dziecko potrącone na parkingu w Zakopanem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na jednym z prywatnych parkingów.
8: 10-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko.
7: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Mimo natychmiastowej pomocy chłopiec nie przeżył. Kierujący był trzeźwy. Policja i prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zakażony statek wypłynie dziś do Holandii. Chodzi o wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład i zostali skierowani na 6-tygodniową całkowitą kwarantannę w swoich krajach.
9: Hantawirus ma dwie postaci. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
7: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany. Do Rotterdamu dotrze za 5 dni. Według WHO na MV Hondius stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. Musieli zmierzyć się w konkurencjach wymagających precyzji, refleksu i opanowania. Za nami pierwsze w historii Radomia mistrzostwa kierowców autobusów. W weekendowych zawodach wzięło udział 30 osób, zwyciężył Michał Czerwiński.
10: Nie spodziewałem się, że wszystkich pokonam. Myślałem, że będzie tak w pierwszej dziesiątce. Jakbym był, to bym był zadowolony. A że jest pierwsze miejsce, no to super.
11: Kacper Przegaliński, pasażerowie mogą zobaczyć, z jakimi rzeczami mierzymy się, bądź możemy się zmierzyć. Dlatego pokazujemy, że jesteśmy do tego przygotowani.
7: Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska.
0: SK Bydgoszcz News.
6: Dorota Lakner, zapraszam. Trwa przebudowa ulicy Podmiejskiej na Osowej Górze. Wkrótce ruszy też budowa sięgacza obsługującego przyległe firmy. To będzie nawierzchnia o długości około 70 metrów. Wybudowane zostaną również zjazdy na posesje przyległe do drogi. Na długości około 30 metrów zostanie przebudowany również chodnik. W roli głównej perkusja. W Bydgoszczy szykuje się 19. już edycja Międzynarodowego Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Trans Fusion. W planach koncerty, warsztaty, pokazy i wyjątkowi goście.
12: Pamiętam, jak zagrałem ten numer i ktoś powiedział: ale to siadło! Przepraszam, napisał na eskowym messengerze: Gips i spółka, czyli win. Oto jak siadło, to wstanie! Już za chwilę gram ten numer. Będzie też męskie granie. Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie. 10:02, no już prawie 3 na zegarach, a my gramy. Rag & Bone na początek. Michu, witajcie! Radio.

0: Niektórym ten motyw muzyczny kojarzy się z Michaelem Jacksonem, a niektórym już tylko z Rihanną. Tak czy inaczej, Don't Stop the Music, jeden z hitów zawsze na czasie, który mamy dla Was. Mówiliśmy już o tym dzisiaj, ale powtórzmy. Piłkarska FC Barcelona z lewym i szczęsnym składzie, z mistrzostwem Hiszpanii po zwycięstwie w El Clasico 2-0. No i Canal Plus po meczu złapał mistrzowskich chłopaków na wywiad. No i to pytanie musiało paść.
1: Robert, to pytanie muszę Ci zadać. Twój kontrakt wygasa za 51 dni.
2: No sobie, bo tak obliczyliście.
3: Dzieci tam są, weź, Ania wołała.
2: Czyli mam jeszcze
3: pytanie. Ania, co mówiłaś?
2: Czekaj.
0: To oczywiście szczęsny. Patrz, ptaszek. Na szczęsnego zawsze można liczyć. Swoją drogą, Wojtek radził lewemu, żeby poszedł na emeryturę, bo wtedy pojawiają się najlepsze oferty. Wie chłopak, co mówi, naprawdę. A lewy mówi, że jeszcze ma czas na decyzję. Joy and the Beginning, wreszcie za moment, później Illenium i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love. To wszystko w Esce.
4: Autopromocja.
5: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
6: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
4: Tylko w Radiu Esce.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia Esce.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy Twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Turbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, bracia Figo Fago, Kalwi i Remi.

0: Ach, ile było tańczone do tego numeru. No dobra, tańczone to zdecydowanie za dużo powiedziane. ATB, You're Not Alone na antenie Radia SK. Trwa The Final Chapter, czyli trasa koncertowa, show ATB. Trwa i zagości niedługo w Polsce od 28 sierpnia w Bydgoszczy, później między innymi Kraków, Szczecin, Rzeszów, Wrocław, Poznań, Warszawa, Łódź. Dobra, przeczytam wszystkie. Gdynia, Białystok, Lublin i 12 grudnia w Katowicach. Finał, jeśli chodzi o polską część. The Final Chapter, czyli ostatni rozdział. Ja się nie doszukałem, ale podobno nie chodzi o to, że ATB przychodzi na emeryturę, a jedynie o to, że na ten moment to jest ostatni album, który stworzy. O, wiadomo, jak to jest z tymi ostatnimi albumami. Mnóstwo artystów miało mnóstwo ostatnich albumów. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie i tym razem. ATB za nami, za chwilę Alex Warren i Carry You Home, a później Calvin Harris w Esce.
1: Radio SK. Reklama. Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemonie. Telefon 56 674 32 40.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii. Bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Kończysz?

0: praktyki w lokalnych firmach. Kucharz, sprzedawca, mechanik, fryzjer z programem Młody Barber i wiele innych. Jedyna branżówka w regionie, w której połączysz naukę z przygotowaniem wojskowym. Wybierz kierunek dla siebie. Rekrutacja trwa. Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Kijowska 7. Czekamy na ciebie.
1: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
2: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
7: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
6: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: I po reklamie.

0: something I want to talk about.
1: Duet, który łączy pokolenia i brzmi naprawdę świetnie. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love w Radiu SK tuż przed 11:00, po 11:00. Czyli Dracula w remiksie, Tame Impala i Jenny wam zagram.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2340.

0: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
5: Gastorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Gastorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na Ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych. Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
15: 18 stopni na termometrach i jeszcze temperatura będzie rosła dziś do 22 stopni, ale po południu zachmurzy się, może padać, może zagrzmieć. Od jutra przez 3 dni będzie zdecydowanie chłodniej. Przypominam, ulica Staszica jest bez przejazdu, zamknęli ją wodociągowcy. Będą tutaj pracować przynajmniej do końca czerwca.
13: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Minęła 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 200 strażaków wciąż monitoruje i dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia w tym miejscu. Na czym będą dziś koncentrować się strażacy, sprawdził nasz reporter Jacek Werner.
17: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
18: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFF. Nasz województwa lubelskiego.
17: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro.
16: Wojewódzka 849 na tym odcinku wciąż pozostaje zamknięta. Teraz uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki wręczył właśnie nominacje sędziowskie. Otrzymały je łącznie 162 osoby. Nazwiska nowych sędziów zostały ujawnione dopiero w trakcie wydarzenia. Kraków wrócił do tradycji sprzed trzech wieków. Kraków. W weekend w Barbakanie po 216 latach przerwy uroczyście otwarto bramy miasta.

0: Tak będzie już codziennie. Uroczyście otwierana będzie brama kleparska.
1: SK Bydgoszcz News.
2: Druta Lakner, zapraszam. Zbliża się Europejska Noc Muzeów w Bydgoszczy. W organizację wydarzenia włącza się 30 instytucji. Będzie także nocne zwiedzanie Fordonu.
3: Będzie to spacer po starym Fordonie, nad Wisłę w stronę fordońskiego mostu. Pokażę Państwu relikty po wieży obserwacyjnej, które tam się zachowały.
2: Nocny spacer 16 maja, początek o 20.30. Nowa nazwa i nowe atrakcje. W sobotę 16 maja nastąpi otwarcie zaczarowanego lasu w Myślęcinku. Będą tutaj liczne atrakcje, m.in. grillowisko.
4: Propozycja ode mnie? Zostańcie z nami, bo warto. Ed Sheeran i Azizam, później Kungs i Galaxy. No i oczywiście w ramach Wszystkie Hity Zaczynają się w Esce nowy numer od Macieja Musiałowskiego. A na początek Tame Impala i Jenny. Michu Sobkowski, witajcie. Wow!

0: Eben Hollow, hity na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. Czy można, korzystając tylko z samouczków w internecie, położyć płytki w remontowanym mieszkaniu? No, oczywiście, że można. Ale czy zrobi się to dobrze, to już zupełnie inna historia, o czym przekonują Ola z koleżanką. Dziewczyny razem remontują właśnie mieszkanie i same już właśnie korzystając z tutoriali położyły płytki. Jak twierdzi Ola, no średnio im poszło. Ale te remontowe umiejętności, jak rano przekonywał Wiktor, mogą się przydać. Gdzie? Podczas odlotu ściśle tajnego.
1: Może urwę umywalkę i trzeba będzie ją z powrotem przytentegować. Mogę na was liczyć?
2: Chyba aż takich lifehacków nie ma, ale możemy spróbować.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Super!
0: I ściśle fajny. Krótko mówiąc, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, ale nie wiadomo dokąd będzie ta podróż. Ale pierwsze dwa miejsca w ciemno już zajęte. Mamy ich jeszcze sporo. Zgłoszenia w aplikacji Radia SK. Za chwilę Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, a później Bledka i Dwa Dni Wesce.
3: Radio SK. Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym rocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w dwa dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
9: Cześć. Słuchaj, masz jeszcze moją wkrętarkę?
10: Twoją... tę żółto-czarną.
9: No, oddasz dzisiaj?
10: Nie.
9: Jak to nie?
10: Bo wchodzi w beton bez zająknięcia, bateria trzyma cały dzień, a jak raz jej użyjesz, to już nie jest pożyczona.
11: Kup swoje narzędzia DeWalt na domitech.pl. Oryginalny DeWalt, szybka wysyłka i sprzęt do prawdziwej roboty. domitech.pl, bo najlepsze narzędzia znikają najszybciej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O rany, znów muszę wymienić filtr w dzbanku.
14: To strata kasy i minerałów.
13: Minerałów? Używam dzbanka z filtrem, żeby mieć kran i czajnik bez kamienia.
14: Kamień to rozpuszczone w wodzie minerały. Przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Samo zdrowie.
13: Serio?
14: Kiedy filtrujesz wodę, to masz czystą armaturę, ale usuwasz ważne dla zdrowia sole mineralne.
13: A czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
14: Oczywiście.
13: To od dziś piję tylko wodę prosto z kranu.
14: Polecają bydgoskie wodociągi.
0: I po reklamie.
15: SK

0: zaczynają się wszyscy.
1: Do tej pory ten artysta bardziej dał się nam poznać jako aktor za rolę w Sali Samobójców Hater. Dostał nawet swego czasu nominację do Polskich Nagród Filmowych za najlepszą główną rolę męską. Ale Maciej Musiałowski, bo to o nim mowa, również śpiewa i zaśpiewa dla Państwa już za chwilę, szanowni Państwo. Będzie to numer Flora o jego pierwszej dziecięcej miłości. To utwór o pierwszej ważnej relacji mojego życia, tak mówi artysta, o relacji, która mnie ukształtowała. To utwór o tęsknocie za czymś, co w pamięci zachowane jest jako święte i czyste. Maciej Musiałowski, Flora, bardzo proszę.

0: kompletnie nie wierzę, że mieliby nie wykonać tego numeru podczas Warsaw Music Festival już 17 czerwca, czyli za miesiąc z hakiem, właśnie w stolicy Black Eyed Peas w ramach tego festiwalu i akurat tego dnia również na tej scenie Kacperczyk, Trips i m.in. Calvi i Remi. A to jeden z trzech festiwalowych dni, 13 i 20 czerwca też będzie się w stolicy działo dużo. Zaproszenia, karnety, bilety, no, słuchajcie nas uważnie. Za chwilę wesce Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a później Stromae i Papa Uty.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Twoje auto nie nadaje się już do jazdy? Z pomocą przychodzi Autokasacja w Mroczy. Zapewniamy fachową kasację pojazdów zniszczonych, pokolizyjnych, a także bez przeglądu po szkodzie całkowitej. Przyjmujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe. Darmowy transport od klienta. Natychmiastowa wypłata gotówki. Węglozłom. Autokasacja w Mroczy koło Bydgoszczy. weglo-zlom.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
12: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
13: I nowe zjeżdżalnie. Kolejka wodna, mini jeepy.
14: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
15: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
16: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy Twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
17: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatoryukowala.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: I po reklamie.

0: Space.
1: SK.
2: SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz Pan Mięsko.

0: No i zobaczcie, jak szybko to przedpołudnie minęło w Esce. Jakbyśmy szybkim samochodem się poruszali. Fast Cars and Superstars, czyli Chris and Marky w Radiu Esca tuż przed rodziną 12. Kasia Węsielska z wami po 12 i po południe z Eską. I hity na czasie Somber i Back to Friends na początek. Michu Sopkowski. Mam nadzieję, że jutro słyszymy się po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7 tysięcy złotych brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
9: Juwenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juwenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juwenaliabydgoszcz.pl.
10: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
11: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
12: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
13: Przed Zawiszą Bydgoszcz dwa ostatnie domowe mecze w sezonie i dwa niezwykle ważne piłkarskie wieczory przy Gdańskiej. Już 13 maja rywalem będzie Wda Świecie, a 23 maja arcyważne spotkanie z Weekendem Luzino. Zarezerwujcie te terminy, zabierzcie rodzinę, znajomych i bądźcie razem z nami w najważniejszych momentach sezonu. Bilety dostępne na zawiszabydgoszcz.abilet.pl oraz w biurze klubu w dni powszednie od 9 do 16. Na finiszu sezonu musi być nas. Hashtag 3 koła na ligę. Do boju Zawisza!
14: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
19: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
20: Sponsorem programu jest Domitech, Górzyskowo 2A.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue, oferujący kompleksowe wyposażenie do twojej łazienki. Bydgoszcz, Jagiellońska 94A.
22: Po południu w Bydgoszczy już ze zmienną pogodą. Może padać, może zagrzmieć. Temperatura jeszcze dzisiaj przyjemna, ale od jutra już będzie zdecydowanie chłodniej. W ciągu dnia będzie zaledwie około 12-13 stopni. Przypominam o stałych utrudnieniach. Do tej listy dołączyły m.in. Staszica i Inowrocławska, zamknięte przez wodę.
20: Sponsorem programu był Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue w Bydgoszczy.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
0: południe. Agata Chruściak, zapraszam. Policja bada przyczyny dramatycznego wypadku w Gnieźnie podczas zawodów żużlowych. Zawodnik startu, Patryk Budniak, szczepił się motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-latek wyleciał w powietrze i spadł na busa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy. Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
1: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
0: A zawodnik przeszedł już operację kręgosłupa. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga.
17: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema. Za ósmoklasistami egzamin z języka polskiego. Pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
23: Jak ktoś się uczył, no to było łatwo. Łatwo. Było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
24: No, lekki stresik był.
0: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro uczniowie napiszą egzamin z matematyki, a w środę język obcy.
25: SK Bydgoszcz News.
22: Dorota Lagnar, zapraszam. Język polski mają już ze sobą. Jutro egzamin z matematyki, a w środę język obcy. Po maturzystach maraton egzaminacyjny rozpoczęli ósmoklasiści. W Kujawsko-Pomorskim egzamin pisze prawie 20 tysięcy uczniów, a w Bydgoszczy ponad 3 tysiące. Dzieci zamienią się w odkrywców legend 1 i 2 czerwca w Myślęcinku. Najmłodsi wezmą udział w interaktywnym spektaklu Wyprawa po legendę. Uczestnicy ruszą ścieżkami parku, by rozwiązywać zadania. Będzie też muzyka na żywo.
26: 12:02. Podobno ma być już tylko lepiej, przynajmniej jeżeli chodzi o liczbę zadań na ten tydzień. A nie, to chyba w drugą stronę. To znaczy, że będzie ich tylko więcej. To może dla niektórych i lepiej. Są Back to Friends, Britney Spears w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 17 minut po 12. To Britney Spears, Born to Make You Happy. Za nami w Radiu SK. Ostatnio mam takie przemyślenia, że my wszyscy mieszkamy w tym samym domu. Do takich wniosków dochodzę, kiedy rozmawiam na przykład z wami, bo w każdym domu dzieje się, uwaga, dokładnie ta sama magia, o ile najczęściej mieszka się z kimś i co do tego najczęściej płci przeciwnej. Na przykład rolka po papierze toaletowym magicznie nie chce dać się wynieść z łazienki przez osobę, która ten papier zużyła. Nigdy. I ona tam tak leży. Ubrania też magicznie leżą na wszystkich meblach, chociaż do kosza na bieliznę albo do szafy to są tak w przybliżeniu jakieś 3 kroki. A także farby, taśmy, pędzle od pół roku nie chcą trafić ze sklepu do domu, żeby zamalować ten jeden kawałek sufitu, który na to czeka już naprawdę od wielu miesięcy. No i normalnie to byśmy ze względu na tę magię cały czas chodzili źli, ale jest jedno zaklęcie, które tę całą złość też równie magicznie wymazuje. To zaklęcie to jest miłość, którą teraz właśnie autorą tej magii w waszym i w swoim imieniu na antenie Radio SK wyznaję. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, za chwilę u nas.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: Right Brands. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999

0: prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty, nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: I po reklamie.

0: to idźmy w takim razie tym tropem.
1: Cały czas Oskar Cyms w Radiu SK, 22 minuty, zostało jeszcze do godziny 13. Cały czas mogłabym robić, tu stawiam trzy kropki, a wy musicie teraz dokończyć. Można też zamienić to na nie robić. Byleby cokolwiek nagrać, głosówki na eskowym messengerze czekają, gadżety eskowe do zgarnięcia także czekają, bylebyście dali znać, co możecie robić cały czas. Cały czas mógłby być weekend, odpowiedź zajęta przeze mnie. Żaden szef nie podpisze się pod tym, więc chyba nawet nie ma sensu próbować. Sanach za chwilę u nas.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/eneopewność.
10: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: Cruel, don't say that. W Radiu Łódź Kampi 5 minut do 13. Po tej 13 sprawdzimy, co moglibyście robić cały czas, bo przyszło sporo nagrań i niektóre bardzo zaskakujące. Mam swoją teorię na ten temat, ale więcej o tym powiem po 13. Wtedy też zagramy między innymi Harry'ego Stylesa w Esce.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: O nie, znów widzę bałagan.
9: Nie bałagan, to wiosenna metamorfoza. Nowe półki, odmalowane ściany, a za chwilę kładę panele.
8: Ty zrobiłeś to wszystko sam?
9: Tak, kiedy masz narzędzia z domitech.pl, zamieniasz się w mistrza remontu.
8: No dobrze, mistrzu, ale czy po sobie posprzątasz?
9: Oczywiście, bo wiesz, prawdziwy fachowiec zostawia po sobie porządek.
10: Domitech.pl. Tam znajdziesz narzędzia, które sprawią, że remont stanie się przyjemnością. Wkręć się w Domitech.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
12: Lato w Half Price.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy Twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne, zero złotych.

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem programu jest Domitech, Górzyskowo 2A.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue, oferujący kompleksowe wyposażenie do Twojej łazienki. Bydgoszcz, Jagiellońska 94A.
6: 22 stopnie na bydgoskich termometrach, ale pogoda będzie nam się zmieniać. Już powoli pojawiają się chmury, z których po południu w Bydgoszczy ma padać, może też zagrzmieć. W związku z tym od jutra przez 3 dni będzie zdecydowanie chłodniej, będzie od 12 do 13 stopni. Większy ruch teraz na Fordońskiej, na Wojska Polskiego i na Sportej.
4: Sponsorem programu był Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue w Bydgoszczy.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, ale wniosek...
8: Do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo.
7: Zaznacza Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jutro na stacjach będzie taniej. Minister energii podał nowe ceny maksymalne. I tak za 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 za litr, za 98 6,81, a za litr oleju napędowego 6,93 zł. Cztery młode bociany pojawiły się w gnieździe w nietulisku dużym w Świętokrzyskiem. Życie ptasiej rodziny podglądają internauci dzięki transmisji online.
9: Są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
7: Mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej. Dawniej gniazda znajdowały się na drzewach, ale niszczyły je wichury, dlatego mieszkańcy przygotowali teraz dla bocianów nowe miejsce, specjalne gniazdo na słupie.
10: SK Bydgoszcz News.
6: Dorota Lakner, zapraszam. 24-letni mieszkaniec Sępólna Krajeńskiego pokłócił się ze współlokatorem i ugodził go nożem. Poszkodowany uciekł z mieszkania na pobliski plac zabaw. Tam pomogli mu świadkowie. Mężczyzna trafił do szpitala, a sprawca usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Zaprojektuj mural, który ozdobi elewację bydgoskiego schroniska dla zwierząt. Tematem muralu jest wizerunek zwierząt, ich charakter i obecność, a pracę można zgłaszać do 17 czerwca.
11: Można albo iść w kierunku lunchu. Ci, którzy są na home office, to już pewnie ugotowali obiad z trzech dań, albo w kierunku spotkania, albo w kierunku znowu biurka. Trzy opcje dla wszystkich, którzy są w pracy na 2 minuty po 13. Harry Styles, As It Was, dla wszystkich niezmiennie już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Romance. Jeszcze raz kłamstwo obudzona byłabym w stanie właśnie tę końcówkę zaśpiewać. Lady Gaga, Bad Romance w Radiu SK. Gramy wam najlepsze hity. Damiano David będzie najlepszym przykładem. Pytałam o to, co moglibyście robić cały czas. Jest jedna odpowiedź, która mnie bardzo zaskoczyła.
1: Ja bym mógł cały czas pracować. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
0: No przepraszam bardzo, mam nieodparte wrażenie, że szef, kiedy nagrywałeś Fabian tę wiadomość, to stał obok i patrzył i słuchał bardzo uważnie.
2: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
4: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
5: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi. A to wszystko 800 metrów od Wyspy Muńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
8: I po reklamie.
9: SK.

0: To Timbaland Promises na antenie Radio SK, 24 minuty do godziny 14. Co moglibyście robić cały czas? O to pytałam. No, pojawiła się taka odpowiedź, że na przykład cały czas można byłoby pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, albo druga, mogłabym gotować cały czas i jeść. No i ja tę odpowiedź z jednej strony rozumiem, bo jeść to ja też mogłabym cały czas, niekoniecznie potem wchodzić na wagę bym chciała. Natomiast z tym gotowaniem to mam wrażenie, że to jest trochę taki upiór dorosłości. Są dni, kiedy chce nam się gotować naprawdę bardzo, są dni, kiedy nie chce nam się gotować w ogóle, ale chciałoby nam się jeść. I to, czego nie uczą w szkole, a uważam powinni, to to, że właściwie nikt z nas do końca życia nie pozbędzie się jednego obowiązku. Wymyślania codziennie, co na obiad. I dlaczego nie ma takiego przedmiotu w szkole? Gdyby był, to ja bym nawet maturę z niego zdawała, żeby się lepiej do życia przygotować.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 19622 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 19622.

0: praktyki w lokalnych firmach. Kucharz, sprzedawca, mechanik, fryzjer z programem Młody Barber i wiele innych. Jedyna branżówka w regionie, w której połączysz naukę z przygotowaniem wojskowym. Wybierz kierunek dla siebie. Rekrutacja trwa. Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Kijowska 7. Czekamy na ciebie.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty. Nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Ale mam nadzieję, że sobie nie za bardzo wzięliście do serca nowy numer Lore. Wszystko jedno, wszystko źle i raczej jest wszystko niejedno i wszystko dobrze. Jakie jest przeciwieństwo wszystko jedno takiego określenia? Wszystkim się przejmuje. Nie, to tego też bym nie życzyła, bo jak się człowiek zbyt wieloma rzeczami przejmuje, to potem niestety rodzą się z tego kłopoty. Jeśli czegoś nie możesz... Jak to było? Poczekajcie, dzisiaj usłyszałam bardzo piękne zdanie, które musiałabym przetoczyć w wersji nieco bardziej ocenzurowanej. Jeśli nie możesz mieć czegoś w sercu, to warto, żebyś to miał w czterech literach. Nie wiem, czy to jest odniesienie do wszystkiego, ale może ktoś potrzebował akurat tego. To usłyszeć właśnie teraz. Pod 14 w Radiu SK kolejny hit. Poniedziałek daje się we znaki także i u mnie, ale jesteśmy w tym razem. Dobrze gram po 14 w SC.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media
6: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
7: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
15: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
16: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Sponsorem programu jest Domitech, Górzyskowo 2A.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue, oferujący kompleksowe wyposażenie do Twojej łazienki. Bydgoszcz, Jagiellońska 94A.
22: Fosza Jagiellońska, Fordońska, Trasa Uniwersytecka, Most Pomorski, a także Kamienna, Artyleryjska, niektóre odcinki gdańskie. I teraz mocno hamujemy w tych miejscach. Pogoda od jutra zdecydowanie inna. Dziś jeszcze ciepło, ale po południu spodziewam się opadów deszczu. Od jutra zdecydowanie chłodniej, w ciągu dnia tylko 13 stopni.
0: Sponsorem programu był Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue w Bydgoszczy.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
23: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Znajomy rodziny nie zauważył sześciolatka i uderzył autem w chłopca. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. Do dramatu doszło wieczorem przed jednym z pensjonatów. Sześcioletniego Krzysia mimo szybkiej reanimacji nie udało się uratować. Sprawą zajmują się mundurowi i śledczy.
24: Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, ustalono i przesłuchano pierwszych świadków.
23: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. 53-latek, który prowadził auto, był trzeźwy. Politycy KO się cieszą, PiS daleko w tyle. Znamy wyniki najnowszego sondażu Instytutu Polster dla Superekspresu. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na KO chce zagłosować blisko 36% ankietowanych, na PiS prawie 27%. Podium zamyka Konfederacja, na którą głos oddałoby niemal 12% uprawnionych. Szczegółowe wyniki sondażu znajdziecie na se.pl. Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie czy roboty. Politechnika Białostocka zmieniła się dziś w wielki poligon doświadczalny. Dużo emocji wzbudziły też sala symulująca oddział intensywnej terapii.
25: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
23: A Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki potrwa do niedzieli.
26: SK Bydgoszcz News.
22: Dorota Lakner, zapraszam. Zbliża się Europejska Noc Muzeów. To okazja, by podziwiać eksponaty pod osłoną nocy. Do akcji dołączyła Bydgoszcz, gdzie atrakcje przygotowało ponad 30 obiektów. Otworzy się m.in. Biblioteka Bernardynów w Bydgoszczy.
27: Pierwsze wejście o godzinie 18, kolejne co 30 minut.
22: A Noc Muzeów już 16 maja. Psy i koty z bydgoskiego schroniska dla zwierząt będą miały swój mural. Schronisko ogłosiło konkurs. Malowidło ozdobi elewację budynku, a może to być rysunek, grafika cyfrowa albo kolaż.
23: 14:02. Wycieczkowiec z hantawirusem już na Teneryfie. Mówi mi jedna z telewizji informacyjnych. Pierwsi pasażerowie odlecieli już do swoich krajów. Co złośliwsi mówią, że już czas ćwiczyć te trendy z TikToka, żebyśmy tym razem nie przegapili swojej szansy na tę wielką karierę w pandemii. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Justin Bieber, Beauty and the Beat za chwilę.

0: niezastąpiona. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. W Radiu SK to wam zagraliśmy, a ósmoklasiści napisali. Egzamin z języka polskiego. Egzamin się już zakończył. Arkusze są już w sieci i tak dowiadujemy się, że w zadaniach pojawił się m.in. Mały Książę, Kamienie na szaniec. Trzeba było napisać opowiadanie o przygodzie z bohaterem jednej z lektur obowiązkowych, w którym istotną rolę odgrywał przedmiot o niezwykłych właściwościach, to jest cytat, albo była alternatywa w postaci przemówienia skierowanego do rówieśników. Dotyczące miało być to przemówienie kształtowania własnej przyszłości. Trudne się tutaj wylosowało, bo wszyscy, którzy teraz tego słuchamy, zastanawialiśmy się nad tym, co my byśmy powiedzieli o kształtowaniu własnej przyszłości, skoro trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie wyglądała w naszym życiu w sobotę, nie mówiąc o tym, co będzie za rok. Jedynie NFZ w miarę się wpisuje, bo jak wam ustali termin kolonoskopii na za 4 lata, to to jest już jakiś plan na przyszłość, więc dziękujemy bardzo Narodowemu Funduszowi Zdrowia teraz.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróży nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemonie. Telefon 56 674 32 40.
10: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
14: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
15: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
13: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
14: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Juvenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juvenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juvenaliabydgoszcz.pl.
18: I po reklamie.

0: A żeby nie skończyć tak jak w kawałku 1.8L, jak zapomnieć, czyli ze złamanym sercem, to trzeba przestrzegać pewnej zasady w życiu, która sprawia, że związek przetrwa. Podobno nawet lata. Mówią psychologowie, którzy to zbadali. Chodzi o docenianie się za małe rzeczy, docenianie się nawzajem. Czyli na przykład, jeżeli ktoś wypróbował nowy przepis i mu wyszedł dobry obiad, to trzeba to celebrować. Jeżeli ktoś wreszcie zrobił to, o czym mówił, że będzie to robił, a mówienie trwało rok, to też należałoby w takim razie celebrować ten mały sukces, choć on już wtedy urasta do miary naprawdę dużego sukcesu. Myślę, że to można też przenieść na zupełnie inne pola, czyli nie tylko my siebie nawzajem, ale siebie samych. Jeżeli ktoś dzisiaj wstał razem z pierwszym budzikiem, a przypominam, jest poniedziałek, nie było drzemki, to ja uważam, że może celebrować odpoczywając przez resztę dnia. Just Jackson, Tinder, turn the lights on, za chwilę Westy.
1: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
6: Musicie tak hałasować od bladego świtu?
7: Kierowniku, bez obaw, to nie potrwa długo. To nowe kosiarki z domitech.pl, więc robota pójdzie w mig. Zaraz kończymy.
8: Zadbaj o swój ogród jak profesjonalista i przekształć go w miejsce marzeń.
9: 5 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
10: I po reklamie.

0: Nowość od tego pana. Sombr Potential w Radiu SK 6 minut do godziny 15. Spojrzałam i bardzo żałuję na długoterminową prognozę pogody na maj dla naszego kraju. Nawet na maj, na początek czerwca. Żałuję, bo nie za wiele się dowiedziałam. Może być tak albo tak. Może być tak, że będzie ciepło, powyżej 20 stopni nawet, ale może być też tak dniami różnymi, że będzie poniżej stopni 15. Może być tak, że będzie pełnia słońca. Piękna pogoda. Naprawdę prawdziwa wiosna. Ale może być też tak, że będą burze, opady deszczu i uwaga, krótkotrwałe, przygruntowe przymrozki, bo temperatura nocami może spadać nawet do około 5 stopni Celsjusza. I tak w całej tej prognozie pogody mniej więcej to brzmi. Czyli to jest dokładnie tak jak z szansą na wygraną w jakiejkolwiek akcji tego typu, gdzie do zgarnięcia są duże pieniądze. Macie 50%. Albo wygracie, albo nie wygracie. Pirowski i Pawełek będą tu na pewno za chwilę w Radiu SK. Wrzucamy na luz od 15. To jest wszystko, co możecie zrobić najlepszego w ten poniedziałek po południu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Lato w Half Price.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: O rany, znów muszę wymienić filtr w dzbanku.
3: To strata kasy i minerałów.
2: Minerałów? Używam dzbanka z filtrem, żeby mieć kran i czajnik bez kamienia.
3: Kamień to rozpuszczone w wodzie minerały. Przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Samo zdrowie.
2: Serio?
3: Kiedy filtrujesz wodę, to masz czystą armaturę, ale usuwasz ważne dla zdrowia sole mineralne.
2: A czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
3: Oczywiście.
2: To od dziś piję tylko wodę prosto z kranu.
3: Polecają bydgoskie wodociągi.
4: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kaufland jest fresh.
8: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
13: Z godziny na godzinę coraz więcej chmur nad Bydgoszczą i nad regioną. Ma padać, ale deszcz jest też bardzo potrzebny, także czekamy. Na termometrach dziś do 22 stopni, a od jutra ma być chłodniej i będzie zaledwie około 13 stopni. Spory ruch o tej porze, m.in. na Hetmańskiej, na Sułkowskiego, Jagiellońska też zakorkowana.
11: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest w śpiączce farmakologicznej. Decydujące będą najbliższe dni. To najnowsze informacje po dramatycznym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu żużlowców zawodnik startu Patryk Budniak zderzył się z jednym z rywali i wyleciał w powietrze. Uderzył o ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek był reanimowany. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
15: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne.
14: Relacjonuje Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Stan mężczyzny jest ciężki. Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie w Łódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez burmistrza miasta oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury. Na filmikach widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem.
16: Tutaj mamy do czynienia z nękaniem tego zwierzęcia, z szarpaniem, z biciem i też ze straszeniem tego zwierzęcia.
14: Mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS. Handlarze znęcali się też nad chorym kucem. Zwierzę udało się uratować. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów. Zaczęły się 3-dniowe egzaminy podsumowujące naukę w szkołach podstawowych.
17: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło.
18: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
19: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
14: Mówili uczniowie z Gorzowa, a wyniki egzaminów poznamy 3 lipca.
20: SK Bydgoszcz News.
13: Dorota Lakner, zapraszam. Trwa przebudowa ulicy Podmiejskiej na Osowej Górze. Wkrótce ruszy też budowa sięgacza obsługującego przyległe firmy. To będzie nawierzchnia o długości około 70 metrów. Wybudowane zostaną również zjazdy na posesje przyległe do drogi. Na długości około 30 metrów zostanie przebudowany również chodnik. W roli głównej perkusja w Bydgoszczy szykuje się 19. już edycja Międzynarodowego Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Transfusion. W planach koncerty, warsztaty, pokazy i wyjątkowi goście.
21: Wrzuć na luz.
22: Wrzuć na luz.
21: Wrzuć na luz.
22: Na luz.
21: Radio SK.
6: Eska.
9: 15:02 i teraz Antena Eski. Na najbliższe minuty przejmują fantastyczne kobiety. Po pierwsze Bledka, jej komu miałabym powiedzieć. Będzie też Ellie Goulding i fantastyczna Rita Ora. No i rodzynek w tym towarzystwie w najbliższym kwadransie, czyli Gipsy, jego ostatni hit Win. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie w poniedziałek w Esce.

0: Rozpędzamy poniedziałek razem z wami i dla was i jedziemy szybkim wozem razem z Gipsem i Dophausem. To WIN na antenie Radia SK i 14 minut po 15. Dzień dobry, pięknie, witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Mamy nadzieję, że podobnie jak szybko jechaliśmy z Gipsem, wy dzisiaj szybko...
0: Jechaliście bezpiecznie i porządnie, przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Czy to chciałeś właśnie, Pawełku, powiedzieć?
1: Też, ale chodziło mi o to, że nie szybko jako prędkość wydostania się z pracy do domu autem, ale chodzi o to, o brak korków, taką płynną jazdę, oczywiście przepisową, ale bez zatorów tak zwanych.
0: Jasna sprawa, no nikomu, Pawełku, zatoru nie życzymy, prawda? Szczególnie, że jesteśmy chyba wszyscy, jak tu siedzimy i wy być może siedzicie albo stoicie w takim wieku, że jeszcze...
1: Wieku zagrożonym?
0: No, Pawełku, błagam cię, ja rozumiem, że statystyki się obniżają wszędzie w Polsce, no ale chyba nie aż tak,
1: mamy
0: błagam
1: nadzieję,
0: cię.
1: Że nie aż tak.
0: Jeżeli nic dzisiaj nie wywołało waszego zawału serca, mówiąc ilustracyjnie, to bardzo dobrze, no chyba, że wydarzyły się inne rzeczy, o których warto jednak zaznaczyć w głosówce albo w SMS-ie wysłanym pod 664 402 302 do waszego ulubionego Radia SK.
1: Tak zwane na każdy temat. Zapraszamy także z głosówkami na eskowym Messengerze. Oczywiście, że jakieś eskowe prezenciki się dla was znajdą.
0: Pawełku, jesteś przekonany, że słowo jakieś przy prezenty z Radia SK to jest na pewno dobry epitet?
1: Oczywiście. Podtrzymuję ostatecznie i definitywnie.
0: Jak?
1: Delfinitywnie.
0: Delfinitywnie, Pawełku. Jesteś przekonany, że akurat praca radiowca to najlepszy pomysł był na twoją karierę i przyszłość?
1: To właśnie...
0: się, kurna, wszyscy zastanawiamy.
1: Delfinitywnie także wescy za chwilę tej mi pala.
0: Póki nie Iwan i Delfin, Pawełku, to naprawdę jeszcze tu będę pracował.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz stabilnej pracy? Volex Poland, producent wiązek kablowych przy Przemysłowej, rozwija się i zatrudnia pracowników produkcji. Czysta, bezpieczna hala, dwie zmiany, od poniedziałku do piątku. Umowa o pracę, podstawa 5000 zł brutto, a po okresie próbnym dodatkowo premia 500 zł. Stołówka, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, w czasy pod gruszą, kino i inne. Realne możliwości awansu. Wyślij CV przez stronę volex.pl lub zadzwoń 609 638 373. Volex, twoja bezpieczna przyszłość zaczyna się tutaj.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
8: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, Panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Twoje auto nie nadaje się już do jazdy? Z pomocą przychodzi Autokasacja w Mrocze. Zapewniamy fachową kasację pojazdów zniszczonych, pokolizyjnych, a także bez przeglądu po szkodzie całkowitej. Przyjmujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe. Darmowy transport od klienta. Natychmiastowa wypłata gotówki. Węglozłom. Autokasacja w Mroczy koło Bydgoszczy. weglo-zlom.pl.
12: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lato w Half Price.

0: Like It to Alesso i Nate Smith w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: 28 minut po godzinie 15 i to prawda, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mam najlepszy dowód, Pawełek też się zaczął w Radiu SK.
2: Pirowski, czy ty się zacząłeś w Radiu SK?
0: Nie, ja akurat w Radiu SK to się skończę, Paweł.
2: No dobrze, to przejdźmy do gwiazdy, która na pewno w SC ma swoje, może nie wiem czy stałe miejsce, ale zawsze chętnie ją gościmy. To Roxy Węgiel, która już niedługo wydaje swój nowy album Błękit i daje nam kolejny przedsmak tej płyty. I to jest wspólny singiel z bardzo popularnym raperem, prawda?
0: Pawełku, jeżeli myślisz o White 2115, trudno odmówić ci słuszności.
2: O nim właśnie mówię.
0: Niesamowita
2: album
0: sprawa.
2: Album Roxy już 19 czerwca, a teraz 11 maja w 3:30 nowy singiel Roxy Węgiel w SC.
0: Gramy go, zróbcie głośniej, bo oto oni, ten duet prawdopodobnie będzie długo z nami.

0: Justin Bieber, przepraszający was wszystkich serdecznie, 24 minuty przed godziną 16, a my z kolei witamy bardzo pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry i przeglądamy oczywiście wiadomości i głosóweczki od was. Prosimy o więcej, eskowy messenger do waszej dyspozycji. Tutaj widzę na przykład Milena dzisiaj przeszczęśliwa, bo
0: o,
1: był
0: dobrze.
1: upał wypragniony po no, takim chłodniejszym weekendzie, a teraz to już w ogóle po pracy i jest cudownie. Chociaż tu teraz oczywiście po Pawełkowemu popsuje trochę sytuację, bo słyszałem, że gdzie niegdzie w Polsce dzisiaj są możliwe burze.
0: Naprawdę, Pawełku?
1: No.
0: A mam do ciebie taką prośbę. A mógłbyś następnym razem przykładać ucho gdzieś indziej? Tam, gdzie jest jakaś szansa na słoneczko na przykład.
1: To pewnie za kilka dni dopiero słońce wróci.
0: To za moment wracamy z muzą. Dopóki się nie znudzisz, to Miu i Zalia po przerwie.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
4: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria/solna.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: K-pop na antenie Radia SK to BTS i Swim na zegarkach 4 minuty do 16.
1: I za chwilę w naszych newsach punktualnie o 4:00 ważne informacje dla kierowców, szczególnie tych na opolskim odcinku A4. Tam naprawdę drogowy armagedon.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
18: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
19: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
17: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
18: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
20: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
21: Tak?
20: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej!
22: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Kończysz 8 klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne 0 zł.

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest Domitech, Górzyskowo 2A.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue, oferujący kompleksowe wyposażenie do Twojej łazienki. Bydgoszcz, Jagiellońska 94A.
7: Dzieje się na Osowej Górze, remontowana od podstaw jest ulica Podmiejska, potem przyjdzie czas na Srebrną i Ołowianą. Mieszkańcy odetchną z ulgą, bo od lat jeżdżą po wielkich dziurach. Na termometrach mamy około 20 stopni, ale od jutra zdecydowanie chłodniej. Popołudnie przeważnie pochmurne, chwilami deszczowe.
5: Sponsorem programu był Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi. www.domitech.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue w Bydgoszczy.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Drogowy Armagedon na opolskim odcinku A4 na wysokości miejscowości Ochodze między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Laweta najechała na tył ciężarówki. Nie żyje jedna osoba, jedna jest ranna. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana.
9: Wjeżdżajcie z autostrady najlepiej już przed węzłem Opole Południe, aby uniknąć ogromnych korków.
8: Apeluje Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Problemy też w Konopnicy pod Lublinem. Ponad 20 osób zostało rannych po zderzeniu pasażerskiego busa z osobówką. 6 osób jest w szpitalu. Trwa ustalanie, który z kierowców doprowadził do wypadku. Podziękował załodze i pasażerom Jan Dobrogowski. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi. Zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, abyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i myślach. Od wczoraj na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, u 6 potwierdzono zakażenie. Za niespełna 2 godziny rozpocznie się pojedynek 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek zmierzy się z Naomi Osaką. Nastroje w polskiej ekipie są dobre, bo Iga Świątek bardzo pewnie w trzeciej rundzie pokonała Elisabetę Cicciaretto 6-1, 6-0.
10: SK Bydgoszcz News.
7: Drota Lakner, zapraszam. Zbliża się Europejska Noc Muzeów w Bydgoszczy. Organizację wydarzenia włącza się 30 instytucji. Będzie także nocne zwiedzanie Fordonu.
11: Będzie to spacer po starym Fordonie, nad Wisłę w stronę fordońskiego mostu. Pokażę Państwu relikty po wieży obserwacyjnej, które tam się zachowały.
7: Nocny spacer 16 maja, początek o 20.30. Nowa nazwa i nowe atrakcje. W sobotę 16 maja nastąpi otwarcie zaczarowanego lasu w Myślęcinku. Będą tutaj liczne atrakcje, między innymi grillowisko.
12: Wrzuć na luz.
13: Rzucamy na luz 2 minuty po 16. Dzisiaj poniedziałek, a za moment Sheeran w waszych głośnikach. Będzie Bibi Rexa, Oscar Sims i Eminem. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Kirowski.
14: Tu Pawełek, dzień dobry.

0: Legendarny Eminem, nie mniej legendarny Lose Yourself. Zagrało wam nie mniej legendarne Radio SK. Już 13,5 minuty po 16. Dzień dobry, tu Girowski.
1: Dzień dobry, tu witamy Pawełek. Was wszystkich. Tak, tak, tak. I teraz będzie sytuacja łóżkowa, wyobraź sobie.
0: Naprawdę, Pawełku?
1: Tak.
0: A nie chciałbyś pierwszej takiej sytuacji w swoim życiu zostawić wyłącznie dla siebie bez świadków? Przeżyć ją po swojemu?
1: No właśnie, nie będziemy się o dziwo moją sytuacją zajmować, ale zajrzymy do Jowity, bo u niej no taka była sytuacja, bym powiedział...
0: To może nie mów, Paweł.
1: Do Jowita wszystko wam powiem.
2: Dozywałbym, bo prowadziła nie siebie, ale mojego chłopaka, ponieważ w nocy wczoraj śpiąc nagle ze snu wybudził mnie z kurczłytki, więc ze snu wybudziłam go krzykami ratuj mnie, ratuj mnie. Także no i chyba o mało co nie dostał zawału.
0: Jezu, niesamowite. Dwa skurcze w cenie jednego, tutaj promocje się łączą, ale ta druga mogła się skończyć koszmarnie. Trzymamy kciuki za dobry poziom magnezu w organizmie. Radio SK. Dobry poziom muzyczny zapewniamy wam po południu. Tate McRae już za moment.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
19: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: I po reklamie.

0: to, co lubimy najbardziej, czyli te momenty, gdy wygrywacie fajny odlot po prostu. Wróciła nasza akcja Odlot Ściśle Tajny. Wiecie, z kim lecicie. To jest nasza ekipa porankowa.
1: Ale nie wiecie, gdzie lecicie. Mm-hmm. To, że będzie Wiktor Brzozowski, Kamaryciak i Jankes, jest pewne.
0: No i wiemy też, że na pewno będzie Aleksandra z koleżanką. To do nich dzisiaj zadzwonił nasz poranek.
2: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na Odlot Ściśle Tajny!
3: Super!
0: Dziewczyny się cieszą, chociaż jeszcze nie wiedzą tak naprawdę, dokąd polecą. Łączy je tutaj ciekawa relacja, bo Ola z koleżanką, z którą leci, remontują właśnie mieszkanie tej koleżanki i no wiadomo, jak to remont, to pieniądze z portfela wypływają strumieniem, więc mają przynajmniej tutaj rekompensatę.
1: Na całe szczęście, jeśli chodzi o koszty takiej wyprawy, w ogóle nie musicie się przejmować. Ja bym się raczej przejmował, czy wziąć krótkie spodenki, a może jednak długie, czy wziąć sukienkę, a może cały kombinezon.
0: Przez to, że nie wiemy, dokąd lecimy, to trochę tutaj trzeba być może na razie zapakować się na cebulkę, chociaż nasz kapitan zdradza
1: pewne
0: informacje. Posłuchajmy, co powiedział dzisiaj o tym. Albo o, może tu.
4: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Szkoda, że my nie lecimy, fajnie byłoby.
1: Pawełku, my już jesteśmy po prostu młodzi. Młody też jest ten hit na rynku, który gramy wam już teraz. Męskie granie, Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Mambino już teraz u was.

0: rockerowa twarz Lady Gagi na naszej antenie 25 minut przed 17. To jest Radio SK, tu Birowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Mamy też SMS od Mateusza, który napisał: przeczytałem dzisiaj, że nasiona ryżu kiełkują i rosną szybciej, gdy słyszą deszcz. Tak sobie pomyślałem, że jest podobnie z wami. Gdy słyszę wrzuć na luz, to jakby wrzucam na szósty bieg, bo czuję nadchodzący koniec pracy. Bardzo dziękujemy, o to właśnie chodzi, żeby sprawić wrażenie, że tej pracy macie coraz mniej i że praca do domu, trasa do domu jednak, być może nie praca.
1: Nie pracy też... do domu nie bierzcie, absolutnie.
0: Skracała się z każdą minutę. Za moment na antenie Radia SK Taco na Fide i Tamagotchi. Duży hit tej grupy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: praktyki w lokalnych firmach. Kucharz, sprzedawca, mechanik, fryzjer z programem Młody Barber i wiele innych. Jedyna branżówka w regionie, w której połączysz naukę z przygotowaniem wojskowym. Wybierz kierunek dla siebie. Rekrutacja trwa. Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Kijowska 7. Czekamy na Ciebie.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
4: Co to? Co się dzieje?
5: Marek, dość udręki z twoją starą kosiarką.
4: Ale kim jesteś?
5: Jestem głosem rozsądku. Wejdź na domitech.pl. Wybierz Stigę. Moc, cisza i komfort. Trawnik będzie twą dumą. Zbawienie ogrodników. Wjedź na domitech.pl i odkryj nowy wymiar koszenia. Wkręć się w Domitech.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Pyska.

0: Up to You słyszycie na antenie Radia SK w poniedziałkowe popołudnie, jeszcze przed 17.
1: To Anotr. U nas ostrzegałem chwilę temu, że mogą pojawić się w Polsce burze. Pirowski mówił, że sieje tutaj negatywną energię, ale Gerard właśnie napisał, że Pawełek nie kłamał. W Bydgoszczy burza.
0: Już do Bydgoszczy już dotarło?
1: Tak, dotarła i więcej o tych burzach powiemy w newsach, no i sprawdzimy też dokładną prognozę pogody. To za moment w SC.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: SK. Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Muńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
6: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
7: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria/solna.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
11: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
20: Spore problemy na osiedlu Leśnym. W sobotę została zamknięta wschodnia jezdnia ulicy Sułkowskiego na odcinku od Kamiennej do Dwernickiego. Kierowcy jadący Dwernickiego nie mogą skręcić w prawo w ulicę Sułkowskiego. Jutro w Bydgoszczy zdecydowanie chłodniej, może też popadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
23: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Do szpitala trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Zderzyły się tam ze sobą pasażerski bus i osobowe Audi. Na linii Lublin i Bartłomiej Ważny.
24: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają również jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
23: A utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie, a tak tłumaczył swoją decyzję.
25: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
23: Mówił prezydent, a poza ustawą o likwidacji CBA zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Początek tygodnia pod znakiem burz, w alertach prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach poza ścianą wschodnią i północno-zachodnią częścią kraju.
26: Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę.
23: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Miejscami pojawi się też grad.
27: SK Bydgoszcz News.
20: Dorota Lakner, zapraszam. Język polski mają już ze sobą. Jutro egzamin z matematyki, a w środę język obcy. Po maturzystach maraton egzaminacyjny rozpoczęli ósmoklasiści. W Kujawsko-Pomorskim egzamin pisze prawie 20 tysięcy uczniów, a w Bydgoszczy ponad 3 tysiące. Dzieci zamienią się w odkrywców legend 1 i 2 czerwca w Myślęcinku. Najmłodsi wezmą udział w interaktywnym spektaklu Wyprawa po legendę. Uczestnicy ruszą ścieżkami parku, by rozwiązywać zadania. Będzie też muzyka na żywo.
28: Wrzuć na luz. W Radiu ESK.
29: Dzień dobry, mówimy wam 3 minuty po 17. Za moment Andy Dust dołączy Tymek, Swedish House Mafia i Happy Set ze swoim legendarnym Zanim przyjdzie pani Jadzia do naszego studia. Zagramy dużo dobrej muzy. Witamy pięknie, tu Pirowski
1: i Pawełek, dzień dobry.
29: Dzień dobry.

0: Pani Jadziu, no chyba tak samo jak w naszej relacji, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie ku górze, czyż nie?
1: Tak.
0: Dzień dobry. Witamy bardzo pięknie w naszym popołudniowym zakątku. W składzie jedyna gwiazda prawdziwa w Polsce, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan Pawełek.
2: Dzień dobry i oczywiście kierownik całego zamieszania, czyli Pirowski.
0: To był zespół Happy Set. Zanim pójdę, pięknie was witamy porą popołudniową. Pani Jadziu, mam nadzieję, że pani zaraz nigdzie nie pójdzie, tylko zostanie z nami podczas trwającego popołudnia. Pani Jadziu,
2: do mikrofonu w radiu.
1: No na pewno.
0: To jednak nie wiem, czy ja wolę, jak Jadzia mówi do mikrofonu. Ale zaczynamy zabawę. Co Pawełek trzyma w ryjku? Pani Jadzia podpowiada. Pawełek instaluje przedmiot we własnej twarzy, póki co niosącej jeszcze ślady młodości. A wy dzwonicie pod 664 402 302 i zdobywacie jeden z elementów popołudniowego merchu Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints.
3: Jestem gotowy.
1: Coś do mleka.
0: Coś do mleka. Zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie.
3: Halo, halo. Co się bawi, Jadziu?
1: Co się bawi? Nic, absolutnie.
3: No, właśnie. Dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Halo, halo. Cześć, witam Sebastian z tej strony.
0: Dzień dobry, Sebastianie. Pawełku, z każdym twoim słowem zostaje coś na tym blacie, który masz przed sobą, więc uważałbym na mnogość słów.
3: Szypie się po prostu.
0: Co takiego?
3: Szypie się.
0: Aha, ja to
1: kruszy
0: rozumiem.
1: Kruszy się, sypie się.
0: Sebastian, próbuj.
4: Dobrze, czyli tak, do mleka i się może sypać, tak? Sypie się?
3: No już masz tak, w zasadzie tyle podpowiedzi, aż na dzień dobry.
4: Dobra, nie a czy to, co się sypie, jest słodkie? Może być słodkie?
3: Nie sądzę.
1: Jak posłodzisz, to tak.
3: No widzisz.
4: Jak posłodzę, to tak.
3: Jadzia wyjaśniła.
4: No to ja strzelam, będzie to herbata.
0: Herbata. Pani Jadziu, czy to jest herbata?
1: Nie, to herbata, nie jest herbata. Do
3: herbata
1: mleka?
3: Z mlekiem to chyba bawarka.
0: Bawarka, tak, tak to się nazywało.
1: Tak się kiedyś nazywało.
0: Dziękujemy bardzo, Sebastianie. To nie jest herbata, to jest coś innego. Raczej nie do zaparzania, a do
1: jedzenia.
0: Wprowadzania w organizm. Tak jest. I z tym spotkajmy się za moment w rundzie drugiej. Radio
5: SK. Reklama.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 31 maja na boisku treningowym B przy obiektach Bydgoskiego Centrum Sportu odbędzie się niebiesko-czarny Dzień Dziecka z Zawiszą Bydgoszcz. Startujemy o 11:00. Będzie czekać mnóstwo darmowych atrakcji dla najmłodszych. Ogromna strefa dmuchańców, fotobudka, tory przeszkód, kurs pierwszej pomocy, strefa cateringu z grillem, lodami i wieloma innymi niespodziankami. To będzie dzień pełen zabawy, uśmiechu i rodzinnej atmosfery. Nie zastanawiaj się, zabierz rodzinę i spędź ten dzień razem z nami. Zapraszamy.
11: I po reklamie.

0: Alan Walker i Dancing in Love. Zagraliśmy wam w Radiu SK 29 minut przed 18. Rozpoczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Przed nami runda druga.
1: Round 2. Pani Jadzia przypomina podpowiedzi i to, co wiemy do tej pory, a ja instaluję przedmiocik.
2: Do mleka.
0: Jeszcze raz.
2: Do mleka.
0: A, do mleka. Do mleka się to dodaje.
1: Nie jest to herbata.
0: Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie do nas pod 664 402 302. Co takiego Pawełek trzyma w ryjku? Pojawiły się propozycje wasze SMS-owe, że może być to kakao. Pani Jadziu, pani by potwierdziła taką wiadomość, czy raczej ją wykluczyła?
2: Wykluczyła.
0: Dziękujemy pięknie, a zatem zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie.
3: Momencik, bo rozsypałem to.
0: No, rozumiemy, Pawełku. Dzień dobry.
3: Halo, halo.
4: Halo, halo.
0: Kogo witamy?
4: Ania.
0: Dzień dobry, Aniu, bardzo proszę.
4: Kawainka?
0: Kawainka. Też nie. Też nie. Też nie kawainka. Nie herbata, nie kawainka. Coś, co dodajemy do mleka.
3: Tak, żeby zrobić sobie na przykład takie zdrowe śniadanie. Ale nie są to takie typowe płatki śniadaniowe, halo?
0: Dzień dobry.
5: Halo, halo. Dzień dobry.
0: Kogo witamy?

0: Krystian.
1: Cześć Krystian, próbuj.
0: Więc tak, nie jest to słodkie z tego, co trzeba powiedzieć.
1: Nie jest.
0: Dobra, moje pytanie do pani Jadzi. Może to być służyć jego śniadanie?
2: Może.
3: Może. Co ci jeszcze mogę tutaj powiedzieć, że jest to bardzo szybkie, ale bez problemu można, jak widzisz, mówić w tym w budzi, więc nie jest to taki proszek, bo myślę, że kakao by mnie udusiło na przykład.
0: Nie jest to proszek. Płatki owsiane?
1: Płatki owsiane! Brawo! Doskonale! Doskonale! Wielkie brawa! Gratulujemy serdecznie. Pawełku, zanim się je użyje, to chyba tutaj jest napisane, trzeba je zagotować w pół litrze zimnej wody.
3: Gotuję w mojej budzi skutecznie, bo czuję, jak miękną.
1: Ponieważ to już w takim razie ostatnie spotkanie z Pawełkiem na naszej antenie, podziękujmy mu. Tak jest, podziękujmy mu za wieloletnią obecność. Pawełku, dziękujemy, ale rósł już w pewnych częściach swojego ciała, będziesz sama, aż pękniesz. Wysyłamy ciuszki w twoją stronę, a w waszą Airplanes od B.O.B. Can we

0: dobrego numeru Fast Cars and Superstars, no i całą burzę dźwięków. Christian Marchi, piękne dzięki, 21 minut przed godziną 18. A jeśli chodzi o burzę i inne dźwięki, które dochodzą do waszych uszu, niekoniecznie płynące z Radia SK, no to w tym momencie takie są i w kujawsko-pomorskim, i w pomorskim, i zachodniopomorskim, i dolnośląskim. Tam wszędzie teraz grzmi i uwaga, okolice Dolnego Śląska i Śląska także przepowiedziano możliwe opady gradu dzisiaj.
1: Prawdziwe grzmoty będą też w ten weekend na Narodowym w Warszawie, bo wtedy przejmuje go Mata z dwoma koncertami. Jeżeli macie się ochotę wybrać, no to tylko w SC do zdobycia bilety wpadajcie na sk.pl. No i zgłaszajcie się po odbiór biletów na Matę.
2: Radio SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
8: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
9: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałę.
10: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
11: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
12: Nowe otwarcie. Więcej na termyunijów.pl.
13: To co, Angela? Idziemy na rower?
14: Ale mój stary już nie daje rady.
13: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
14: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
13: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
15: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy Twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Juwenalia Bydgoskie 2026. Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich zaprasza wszystkich już 15 i 16 maja na plac przed Torbydem. Wystąpią Fukaj, Bledka, Białas, Nocny Kochanek, Bracia Figo Fago, Kalwi i Remi. Juwenalia Bydgoskie 2026. 15-16 maja. Bilety i więcej informacji na juwenaliabydgoszcz.pl.
19: I po reklamie.

0: duetu nikt na świecie się nie spodziewał, a okazuje się, że niemal każdy potrzebował. Bring Your Life, Madonna wraca razem z Sabriną Carpenter. I super, że robią to na antenie Radia SK jeszcze przed 18.
1: I za chwilę imprezka w SC. Takich brzmień na pewno nie zabraknie, ale już po 18 zaopiekuje się wami Michał Hanczak.
0: Zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
7: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
8: Kończysz 8 klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne 0 zł.

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest Domitech, Górzyskowo 2A.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue, oferujący kompleksowe wyposażenie do twojej łazienki. Bydgoszcz, Jagiellońska 94A.
9: Mało przyjemna pogoda będzie nam towarzyszyć przynajmniej do piątku, a dodatkowo od jutra będzie wyjątkowo chłodno. W ciągu dnia zaledwie od 12 do 13 stopni. No i parasola lepiej z torebki nie wyciągać. Kilka bydgoskich ulic jest zamkniętych przez wodociągowców. Tak jest m.in. z ulicą Kordeckiego, Pomorską czy Staszica.
7: Sponsorem programu był Domitech, właściciel sklepu i serwisu elektronarzędzi www.domitech.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu łazienek Blue w Bydgoszczy.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Znamy nowe ceny maksymalne paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Rządowy pakiet CPN obowiązuje jednak do piątku. Czy będzie przedłużony?
11: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran.
10: O czym informował Michał Skolimowski. Hiszpania, Irlandia i Słowenia nie będą transmitować Eurowizji. To potwierdzili dziś publiczni nadawcy z tych krajów. Przyczyną decyzji jest udział Izraela w konkursie. Finał konkursu w sobotę w Wiedniu.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
12: SK Sport News.
10: Pierwsze w historii z Polski złoto dla naszych juniorów podczas strzeleckich mistrzostw Europy w pistolecie standard na 25 metrów. W imprezie w chorwackim Osijeku na podium stanęli też Szwedzi i Węgrzy. Impreza potrwa do niedzieli.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: SK Bydgoszcz News.
9: Dorota Lakner, zapraszam. 24-letni mieszkaniec Sępólna Krajeńskiego pokłócił się ze współlokatorem i ugodził go nożem. Poszkodowany uciekł z mieszkania na pobliski plac zabaw. Tam pomogli mu świadkowie. Mężczyzna trafił do szpitala, a sprawca usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Zaprojektuj mural, który ozdobi elewację bydgoskiego schroniska dla zwierząt. Tematem muralu jest wizerunek zwierząt, ich charakter i obecność, a pracę można zgłaszać do 17 czerwca.
13: To proszę bardzo, dobieramy się teraz w pary. Justin Bieber z Nicki Minaj, Damiano Dawid z Tylą, Shawn Mendes na początek akurat sam, no to ze mną będzie w parze. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam na imprezkę. A wy z kim się dzisiaj dobierzecie? Nie pytam do kogo, tylko z kim, jak wy co?

Talk to me, tak wam zagrałem w Radiu SK w imprezce 12 po 18. No właśnie, mówcie do mnie, mówcie mi, co tam się u was wydarzyło albo dzisiaj, albo w weekend. Dzisiaj szukam takich historii o czymś, co wydarzyło się w waszym życiu teoretycznie bardzo prozaicznego, bo może to nie wiadomo, co to nie było, ale jednak w waszym przypadku to coś szalonego. Czyli krótko mówiąc, co takiego w ten weekend albo dzisiaj zrobiliście szalonego, co dla innych może wydawać się przyziemne. Czekam na wasze historie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja wam będę grał. Sugar Babes About You Now, już na przykład teraz, a potem jeszcze Jonathan PZ i Liwka, czy Teddy Swims. Gdyby ktoś pytał, co ja takiego zrobiłem szalonego w ten weekend, niby prozaicznego, to w ogóle uważam, że najbardziej szaloną rzeczą, jaką zrobiłem, to skończyłem 40 lat. Radio SK. Ale już zamknijmy ten temat. Nie wracajmy do tego.

0: kapitalny Teddy Swims, Mr. Know It All na antenie radiowska. Ola zapytana o to, co szalonego, choć trochę prozaicznego mimo wszystko zrobiła w ten weekend, albo dzisiaj, napisała mi, że w weekend spała 9 godzin. Ho, ho! W dorosłym życiu, zwłaszcza kiedy ma się dużo pracy albo dzieci na przykład, to rzeczywiście jest to szaleństwo i niezły wyczyn, także gratuluję. Za chwilę do tego tematu będę jeszcze wracał, zajrzę do głosówek, w których opowiadacie mi na Messengerze, co ostatnio u was się szalonego, choć niby prozaicznego wydarzyło. Też zagram za chwilę jeden z hitów Dua Lipy, czyli Levitating. Dua Lipa żąda 15 milionów dolarów od pewnej firmy produkującej sprzęt RTV, bardzo dużej, bardzo popularnej, za to, że ta firma bez jej zgody i wiedzy wykorzystała na kartonach z telewizorami jej wizerunek. Po prostu ten wizerunek był niby na ekranie monitora na tym kartonie. No i sprawa teraz trafi do sądu. Czyli mamy już kolejną poszkodowaną przez kartony. Teraz Dua Lipa, a kiedyś Hanka Mostowiak.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: Que te hace llorar.
1: Czy w sobotę Enrique zaśpiewał ten hit w Gdańsku? No, słyszałem od paru osób, że było naprawdę bardzo dobrze na tym koncercie. 19 minut nam zostało do godziny 19. Słuchacie imprezki Westy, Hanczak z tej strony. Ja was dzisiaj pytam o to, co szalonego, chociaż z pozoru może i prozaicznego, zrobiliście w ten weekend albo dzisiaj. Łukasz się odezwał na Messengerze Eski.
2: Witam.
1: Cześć.
2: Szalone to było w niedzielę. Wyjechałem o godzinie 16 motorem do piekarni po bułki. Wróciłem po 3 godzinach, mając na liczniku 124 km przejechane.
1: No to powiem ci, że masz niezły kawałek do tej piekarni. Ale widocznie Łukasz jest wyznawcą zasady, że jak się jedzie po bułkę paryską, to do Paryża.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No, zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK.
4: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
3: Eska.

Jest coś wciągającego w tym refrenie. A wszystkie hity zaczynają się wesoło, dlatego Flora od Maćka Musiałowskiego oczywiście na naszej antenie zagościła. Bardzo zdolny aktor i piosenkarz, jak się okazuje też. To nowość na naszej antenie, a za kilka chwil będę miał dla was bilety na koncert innego młodego Matczaka. Bądźcie czujni, za chwilę wracamy z biletami.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Twoje auto nie nadaje się już do jazdy? Z pomocą przychodzi Autokasacja w Mroczy. Zapewniamy fachową kasację pojazdów zniszczonych, pokolizyjnych, a także bez przeglądu po szkodzie całkowitej. Przyjmujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe. Darmowy transport od klienta. Natychmiastowa wypłata gotówki. Węglozłom. Autokasacja w Mroczy koło Bydgoszczy. weglo-zlom.pl.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
6: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
8: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Zatrzymaj się na chwilę. Ta promocja naprawdę przyspieszy twoją decyzję. Specjalna oferta na miejskie modele. Aygo Yaris Yaris Cross. Nie usłyszysz ani nie zobaczysz tego w innej reklamie. Nie zastanawiaj się. Przyjedź i sprawdź sam. Zapraszamy. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
15: I po reklamie.
16: Bydgoszcz na czasie.
17: Dorota Rakner, zapraszam. Miastem rządzą studenci. Zgodnie z tradycją dostali klucze do bram miasta. Oficjalnie rozpoczęły się dziś juwenalia bydgoskie. W weekend 15 i 16 maja przed Torbydem odbędą się koncerty. Wystąpią m.in. Fukaj Białas i Nocny Kochanek. Zbliża się Europejska Noc Muzeów. To okazja, by podziwiać eksponaty pod osłoną nocy. Do akcji przyłączyło się ponad 30 obiektów związanych z kulturą. Noc Muzeów już 16 maja.
18: Muzyką się żyje.
19: Mata w romantycznej odsłonie? No tak można w skrócie opisać jego nowy hit pod tytułem Echo, ale co ja wam będę opisywał, ja wam po prostu go zagram. Słuchajcie uważnie imprezki za kilka minut. Co więcej, będę miał dla was bilety na jego najbliższy koncert. Ten w piątek, The Best of Mata na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawią się największe hity tego rapera, pewnie Echo też, ale jeżeli chcecie się przekonać, to najpierw przekonajcie mnie, że jesteście największymi fanami Maty w tym kraju. Czekam na sk.pl. Tam się można zgłosić. Święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. To kawałek Daj Daj, a premiera w najbliższy czwartek. Na razie Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka. daj, to był taki sprzedawca, a nieważne. Teledysk powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. A przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, słynne Waka Waka. Kolejne skomplikowane słowa. To była oficjalna piosenka Mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem, ciągle ją gramy w Radiu SK.
0: Imprezka.
11: Imprezka.
0: Imprezka.
19: I na pewno zagram w tej godzinie coś od Shakiry. Akurat nie będzie to Waka Waka, ale też bardzo znany hit, a po 20 jeszcze pewna nowość, ale nie daj. Na razie dam Alexa Warrena, Fever Dream, za chwilę Kungs i Galaxy na początek, minuta po 19, tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: Dawid Podsiadło bardzo lubi grać na stadionach. W czerwcu kolejna jego trasa, obrotowy tour, ale wcześniej, bo już w najbliższy weekend dwa koncerty Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Cześć Magda, witam cię serdecznie.
1: Cześć, witam ciebie i wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Wyciągnąłem cię z SK.pl. Ty nie jesteś największą fanką Maty w tym kraju, bo jest jedna fanka, która jest jeszcze większa. Kto to taki?
1: To moja córka Pola.
0: Naprawdę musiałaś z nią jeździć po całym mieście, kiedy ona się dowiedziała, że Mata jest u was w mieście?
1: Tak, jak się dowiedziała, że Mata jest w Rzeszowie, to było tylko jedno. Mamo, musimy jechać. I jeździłyśmy w okolicach hotelu, krążyłyśmy, w końcu pojawił się on. Siedział na schodach, przed hotelem. Był pisk, było hasło Mata i wystrzał z samochodu. No i były zdjęcia i autografy.
0: Niesamowite, niesamowite. Czy twoja córka ma 7 lat?
1: Nie.
0: Nieco więcej. Ale to jest niesamowite, że nadal jest tak, że idole działają tak na fanów i fanki, że są gotowe naprawdę jeździć za nimi wszędzie, szukać, piszczeć, cieszyć się tym, potem nie spać nocami, bo to jeszcze długo przeżywają.
1: I oczywiście, tak jest, rozumiem,
0: tak. Z twoją córką. Słuchaj, no dobra, no to na PGE Narodowy w Warszawie w piątek. Dasz radę przyjechać?
1: Ależ oczywiście.
0: Tak? Razem z córką?
1: Tak, razem z córką.
0: Ale ja nie mogę obiecać, że Mata akurat da sobie zrobić zdjęcie i będzie siedział na schodach, ale koncert da na pewno. The Best of Mata.
1: Otóż to.
0: No to w takim razie podwójne zaproszenie dla was już teraz od Radia SK. Gratuluję. Och, aż zasięg się zgubił. I usłyszałem tylko jakieś echo i szum. No dobra, to teraz gitarka i pośpiewajcie sobie dziewczyny trochę, już na spokojnie. Echo to jest najnowszy singiel od Maty, gramy w Radiu SK, a kolejne bilety wkrótce, sk.pl, tam się zgłaszacie.

patrzyłem mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś ślub. Większe masz szanse, jestem na nie, póki co tak so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: W rolach głównych w Radiu SK Taylor razy dwa. Taylor Swift i Elizabeth Taylor to jej nowy hit, który gramy. 19.30 na zegarkach to imprezka. Kanczak z tej strony. Nie trzeba imprezkować oczywiście. Można po prostu odpoczywać słuchając hitów, które lubicie i nowości, które wam proponuję. Dzisiaj z pozdrowieniami dla ósmoklasistów, bo oni dzisiaj zaczęli swój bój. Maturzyści oczywiście już po pierwszych egzaminach, teraz ustne, dodatkowe przedmioty i te sprawy, a ósmoklasiści dzisiaj pisali sprawdzian z polskiego. Jeżeli się nie mylę, jutro i pojutrze kolejne, matma, język obcy. Nie zaglądałem do tych arkuszy, nie mam w ogóle pojęcia, jakie tam były tematy, jakie są zadania i nie zamierzam tego robić. Wam też nie radzę, drodzy dorośli, po co? Jeszcze się okaże, że nie umiecie tego zrobić w ogóle. Po co się stresować, prawda? Tame Impala i Jenny za chwilę.
1: Reklama.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.

0: lubicie niespodzianki, albo lubicie wyjazdy, a najlepiej wyjazdy niespodzianki, to Jazzy Candy Night w Radiu SK w Impreza. A jeśli chodzi o wyjazdy niespodzianki, to w sumie to my takie wam prezentujemy. W ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. Ta akcja wróciła, już się można do niej zgłaszać. Co więcej, już można wygrywać i Aleksandra, nasza słuchaczka, razem ze swoją koleżanką, jako pierwsze bilety na Odlot Ściśle Tajny dostały. Posłuchajcie, jak to było dzisiaj rano.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na Odlot Ściśle Tajny!
2: Super!
0: No i tu w sumie zaczyna się cała zabawa, bo nie wiadomo, dokąd dziewczyny polecą razem z naszą porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiadomo tylko, kiedy ten wylot. W ostatni weekend maja. Jeżeli chcecie dołączyć do takiego wyjazdu w ciemno, nie boicie się wyzwań, lubicie przygody, to zgłaszajcie się koniecznie. Tylko przez naszą apkę można się do tej zabawy zgłosić, także ściągnijcie na swój smartfon, jeżeli jeszcze nie macie aplikację Radia SK. Wchodzicie, zgłaszacie się, czekacie na telefon. Jeszcze w tym tygodniu kolejne bilety lotnicze. No i oczywiście też zaproszenie do hotelu z noclegiem, wiadomo. To wszystko będziemy wam wręczać. Odlot Ściśle Tajny na koniec maja, ale ekipę kompletujemy już teraz. Radio SK. A tymczasem ja gram dalej. I tutaj nic tajnego nie mam. Od razu powiem. Kaśka Sochacka i Szum. 13 minut do godziny 20.

Dla kogo maj pachnie konwaliami albo bzem i z tym się kojarzy? No to może jeszcze niech maj brzmi jak Just the Way You Are, bo naprawdę to jest bardzo wiosenna nowość. Chociaż niektórzy zaraz powiedzą, jaka nowość, przecież to jest hit, który ma ponad 20 lat. To prawda. Milky Just the Way You Are powstało na początku lat 2000, ale ostatnio dostało drugie życie dzięki Davidowi Guetcie, który zremiksował ten numer po tym, jak stał się wiralem w sieci. Pomieszał tu jeszcze z kawałkiem klasycznym od ekipy Stardust, takim klasycznym imprezowym. No i wyszło pięknie moim zdaniem. Mam nadzieję, że wam też się podoba i wpadło w ucho. Głosujcie na SKPL w gorącej dwudziestce, jeżeli tak właśnie jest. A za chwilę 20, po 20 numer 1 gorącej dwudziestki. New Religion od Bebe Rexha.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
8: Drota Lakner, zapraszam. 16 maja w Myślęcinku zostanie otwarty zaczarowany las. A tu m.in. karuzele, w tym wiedeńska, wenecka, piracka, spływ bobra, mini zoo. Do tego trzy place zabaw i grillowisko. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka odbędzie się modelarski Dzień Dziecka. Impreza 30 i 31 maja w budynku przy Fordońskiej 159. Będą makiety kolejowe, miniaturowe czołgi, samoloty i statki. Wstęp bezpłatny.
9: Muzyką się żyje.
10: Eurowizyjna machina ruszyła na dobre. To jest ten tydzień, kiedy fani tego konkursu nie myślą o niczym innym. Jutro w Wiedniu pierwszy półfinał Eurowizji, ten, w którym o awans do finału powalczy Polska. W tym roku reprezentuje nas Alicja Szemplińska, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray.
11: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham.
10: Tak, Alicja mówiła w naszym studiu, piosenka łączy w sobie m.in. gospel i rap. No, a Alicja wystąpi jutro jako 14 z 15 półfinałowych prezentacji. Do sobotniego finału przejdzie dziesiątka. Jutro na Ale głosować będą mogli widzowie m.in. z Niemiec, Portugalii czy Włoch. Ale kciuki trzymajmy już dzisiaj, bo już dzisiaj tak zwana próba jurorska. To jest właśnie ten występ, który będzie oceniony przez komisje jurorskie z poszczególnych krajów. O Eurowizji na bieżąco piszemy na SK.pl, a na naszym YouTubie znajdziecie odcinek programu SK Reakcje z Alicją w roli głównej.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Imprezka.
13: SK.
10: Minęła już 20, Michał Hanczak z tej strony. Witam was bardzo serdecznie, fajnie, że jesteście. No to ja wam zagram. Dua Lipa, Be The One, za chwilę PZ, ma taka z bałaganem i Plan B też będzie, ale obiecywałem New Religion, Bibi Rexha, Faithless. No to od tego zacznijmy.

0: Bad Dreams, czyli złe sny. No ja mam nadzieję, że nic złego wam się nie przyśni. Na wszelki wypadek jeszcze się nie kładźcie. Zwłaszcza, że po pierwsze przed nami jeszcze rap 20 o 23, a po drugie już teraz zagram pewną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Zara Larsson postanowiła zabrać nas na taką dziewczęcą wycieczkę, można powiedzieć. Dlatego, że wydała nową wersję swojego albumu Midnight Sun i na tej płycie znalazły się znane już wcześniej piosenki z oryginalnego krążka w nowych remiksach, często też wykonane w duetach z innymi artystkami. Tam między innymi znalazła się Shakira. No i dziewczyny razem zagrały i zaśpiewały kawałek Eurosummer. No i teraz właśnie ten kawałek wam zagram, czyli Zara Larsson w duecie z Shakirą. Czy mieliście to w bingo na ten rok? Bo ja niekoniecznie i w sumie to jestem całkiem zaskoczony.

0: Marian, nasz słuchacz, napisał, że jest stewardem i ten tydzień zaczął od tego, że zaspał do pracy na lot, no i poleciała pewnie jakaś tam premia z tego powodu. Ale mam nadzieję, że nadrobisz to wszystko. No trzeba sobie po prostu jako budzik ustawić eskę i wtedy się budzicie z najlepszymi hitami na czasie, takimi jak Magnetic od Bausy na przykład. Ten hit za nami. A na pobudzenie takie imprezowe, nie wiem czy słyszeliście, mamy program Eska Life Remix. Powrócił po niemal dekadzie przerwy. Mocno imprezowe granie zawsze w piątki od 20. Im później, tym mocniej grają m.in. Armin van Buuren, ale też inni bardzo znani producenci. To w piątek oczywiście, ale jeżeli ktoś chciałby się tak pobudzić imprezowo w inny dzień tygodnia, bo go na przykład czeka impreza w inny dzień tygodnia, albo po prostu chce posłuchać sobie mocnego klubowego grania, to Eska Life Remix przez całą dobę mamy dla Was w naszej apce na smartfony. Także ściągajcie apkę Radia Eska i słuchajcie kiedy chcecie. A za chwilę Shawn Mendes, będą też potrzebne smartfony, ale żeby do mnie zadzwonić, także bądźcie czujni. Radio
1: SK. Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szukasz stabilnej pracy? Wolex Poland, producent wiązek kablowych przy Przemysłowej, rozwija się i zatrudnia pracowników produkcji. Czysta, bezpieczna hala, dwie zmiany, od poniedziałku do piątku. Umowa o pracę, podstawa 5000 zł brutto, a po okresie próbnym dodatkowo premia 500 zł. Stołówka, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, w czasy pod gruszą, kino i inne. Realne możliwości awansu. Wyślij CV przez stronę wolex.pl lub zadzwoń 609 638 373. Wolex, twoja bezpieczna przyszłość zaczyna się tutaj.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie. Never left his hometown, that's a

0: Tak właśnie gramy w Radiu SK. Hity zawsze na czasie. Give me more Britney Spears. 15 minut nam zostało do 21. Ja się potknąłem, ale to tam przecież nie szkodzi. Program na żywo, więc nic nie wycinamy. No i teraz też na żywo można do mnie zadzwonić pod 664-402-302. Zabawa polega na tym, że ja zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Pytanka gotowe. Zobaczymy, kto się dodzwoni. Halo, witam serdecznie.
1: A witam,
0: a jak masz na imię?
1: A Paweł?
0: Paweł, dobra, odpowiadasz Paweł. Na literkę P oczywiście na moje pytania. Co można zjeść na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
1: No twoją ulubioną pizzę.
0: Ach, a ty nie lubisz? Przecież chyba prawie każdy lubi pizzę. No właśnie. No to lecimy dalej w takim razie. Co ładnie pachnie na pierwszą literę twojego imienia?
1: Pieniążki. Pieniążki nie śmierdzą.
0: No to wiadomo. A myślałem, że powiesz perfumy, ale widać, że po prostu trafiłem na faceta, który myśli głównie o portfelu.

Nam nie jest wszystko jedno. Nam zależy, żeby wam było dobrze, żeby wszystko u was było dobrze i staramy się wam poprawiać w Radiu SK humor. Lor, wszystko jedno, wszystko źle, tuż przed godziną 21 na antenie Radia SK, a za kilka chwil oczywiście będziemy dalej ten humor poprawiać hitami na czasie i rap 20, która startuje punktualnie o 23. Mati Fuczyło już się kręci po radiu, także dzisiaj zagra wam 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. SK.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Bydgoszcz na czasie.
16: Dorota Lakner, zapraszam. W roli głównej perkusja w Bydgoszczy szykuje się 19. edycja festiwalu Drums Fusion. W planach koncerty, warsztaty, pokazy i wyjątkowi goście. Między innymi Urszula Dudziak. Festiwal ruszy 23 maja. Wybierz się na rejs obserwacyjny po Wiśle z Dawidem Kilonem. Taka okazja w niedzielę 17 maja. Znany przyrodnik opowie o faunie wiślanej. Zabierzcie ze sobą lornetki. Rejs trwa 1,5 godziny.

0: News. Super, że jesteście po drugiej stronie słuchawek czy głośników. To Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, a ze mną dzisiaj młodzi i zdolni. Za kilka chwil pojawi się tu Wiktor Baligura, który ma na koncie hit 4 pory roku, ale zaczynamy od Alicji Szemplińskiej, bo to eurowizyjny tydzień. Alicja będzie nas reprezentować w Wiedniu z piosenką pod tytułem Pray. I trochę o tej piosence i o teledysku do tego kawałka mi opowiedziała.
1: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jak już wiele razy mówiłam, jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham, po prostu. I myślę, że w tym konkursie też jest ważne to, żeby pokazać indywidualizm, to jakim artystą jesteś, to jakim człowiekiem jesteś. I myślę, że ta piosenka też rezonuje ze mną po prostu. Po ludzku. Ona nie miała od razu brzmieć tak skomplikowanie, jak wyszło finalnie, bo cały koncept zaczął się od numeru gospelowego. Siedziałyśmy z Wercią w studio u mnie w domu i po prostu wpadłam na pomysł, a wręcz jej powiedziałam moją prośbę, że zawsze mi się marzyło, żeby mieć numer gospelowy na płycie, bo kocham gospel. No ktoś jeszcze nie wiedział.
2: I twój głos w ogóle pasuje przecież do gospelu
1: bardzo.
2: Tak, no
1: te niskie, myślę, że niskie głosy, ale nie tylko niskie. To po prostu trzeba, każdy głos może pasować do gospelu, jeżeli czujesz ten rodzaj muzyki. No i zaczęłyśmy z tym intrem gospelowym finalnie. Najpierw miał to być cały numer gospelowy. I Weronika położyła właśnie sample organów, ja wzięłam Majka. I to intro wyszło jakoś tak, po prostu. Ta cała melodia, którą ja sobie zadżamowałam na sesji nagraniowej, to jest ta melodia, którą finalnie słyszycie w Pray. I od początku było słowo Pray. My wiedziałyśmy, że tam będzie Pray, że tam będzie chórek, który będzie odpowiadał. Tylko nie do końca wiedziałyśmy, jak możemy to pociągnąć dalej. I czy to nie będzie zbyt oczywiste, jeżeli to będzie po prostu ballada gospelowa. No i wtedy stwierdziłyśmy, że zrobimy taki eksperyment, że po prostu to przełamiemy czymś. No i tym czymś właśnie jest hip-hop.
2: I nagle okazało się, że petarda wyszła z tego.
1: Ja na początku też nie byłam tak w 100% przekonana do tego, bo jednak częściej śpiewam niż rapuję, ale no tak jak mówiłam, to te wszystkie gatunki mają te same korzenie, więc myślę, że mimo tego, że brzmi to zaskakująco i może dla niektórych abstrakcyjnie, to influence jest ten sam i wydaje mi się, że to połączenie jest na tyle oryginalne, że też wysyłając taki numer pokazujemy, że można pokazać w konkursie Eurowizji numery, jakich jeszcze nie było. Ja bym chciała tutaj złożyć hołd ludziom i mieć sojusz z ludźmi z Polski, którzy mają soulową duszę, bo myślę, że soulowa dusza jest ponad tym, skąd pochodzisz lub jaki masz kolor skóry. To wszystko jest w serduchu. Ja myślę, że wbrew pozorom dużo Polaków lubi soul.
2: Może sobie nie zdają sprawy czasami nawet z tego.
1: No właśnie.
2: Bo soul to po prostu jest też w dużej mierze to, co buja.
1: Dokładnie. Więc czemu by nie eksplorować tych części, tych stref muzycznych, których jest bardzo mało w Polsce.
2: A propos pochodzenia, osadziłaś ten numer, który rzeczywiście wydaje się niektórym bardzo amerykański, bardzo niepolski, w swoim rodzinnym Ciechanowie. Myślę tu oczywiście o teledysku. Sporo o tym opowiadasz w programie SK Reakcja, ale trochę powiedzmy, dlaczego zdecydowałaś się nakręcić klip w domu, w swoich takich miejscówkach, z którymi wiązało się twoje życie do tej pory?
1: Zdecydowałam się na to, bo numer Pray jest o mnie po prostu. Jest o pogoni za marzeniami małej dziewczynki i stwierdziłam, że najbardziej autentyczne będzie miejsce, w którym ja się wychowałam i w którym te marzenia się rodziły. I stąd pomysł na kościół, stąd pomysł na moją szkołę, stąd pomysł na mieszkanie mojej cioci, w której spędzałam moje popołudnia. Po szkole chodziłam do mojej babci, a potem właśnie do mojej cioci na herbatkę i kawkę. I myślę sobie, że to też jest taki piękny ukłon do moich lat młodości, gdzie to wszystko się zaczynało, do ludzi, którzy mnie wspierali, do mojej rodziny, która de facto też wystąpiła w teledysku. Moja mama, mój tata, moja siostra, moja babcia, nawet mój chłopak wystąpił w teledysku. Więc myślę, że to jest dla mnie taka bardzo wzruszająca sytuacja. Wielka pamiątka, ale też czuję, że jest to hołd do polskiej kultury.
0: To Alicja Szemplińska. O Eurowizji oczywiście więcej na bieżąco piszemy na sk.pl, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów z Alicją, to zachęcam do odpalenia odcinka programu SK Reakcje na naszym kanale na YouTubie. Pokazałem Alicji ikoniczne eurowizyjne występy i trochę sobie o nich pogadaliśmy. A teraz w Radiu SK kolejny gość, Wiktor Waligura, który jakiś czas temu zadebiutował świetnym albumem, nagrodzonym zresztą Fryderykiem, a teraz ma na koncie hit 4 pory roku, który świetnie radzi sobie w gorącej 20 Radia SK i w ogóle na naszej antenie.
3: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
0: A czujesz taką presję trochę, że po tym bardzo dobrym debiucie, o którym wielu może pomarzyć, po tym, że dostałeś tego Fryderyka, to teraz jednak ta poprzeczka jest wysoko i oczekiwania są wysoko? Czy w ogóle o tym nie myślisz?
3: Jeśli chodzi o mój debiut, to tam jest 5000 rzeczy, które zrobiłbym inaczej teraz, no bo to chyba zawsze tak jest, że patrząc na coś, w co wchodzisz świeżo, to nie do końca jeszcze wiesz, jak to się robi, improwizujesz. A faktycznie po tym Fryderyku trochę mi się w głowie poprzestawiało i poczułem, że teraz ten materiał to jednak musi być konkretny, żeby nie zawieść tych ludzi i udowodnić, że posłali go w dobre ręce. I jestem bardzo dumny z tego materiału, który teraz szykuję. Jestem bardzo dumny z tego singla, który dzisiaj wam pokazuję. I cieszę się, że tak się życie moje poukładało, że mogę po prostu robić to, co kocham i jeszcze ludziom się to podoba.
0: I nie chodzić na jakieś duże kompromisy? Rzeczywiście jest tak, że robisz to, co czujesz już w tej chwili?
3: Tak, zdecydowanie tak. Brakowało nam przez długi czas na tej płycie, która już była na ukończeniu, takich wesołych rzeczy, bo ja jestem z natury bardzo taki nostalgiczny, bardzo romantyczny, ale ostatnie parę miesięcy jestem cały czas w nastroju takim, że słucham tylko radosnej muzyki, tylko wesołego śpiewania i to się też przełożyło na to, co zacząłem z siebie wypluwać pod koniec tego procesu twórczego, więc nie ma tutaj robienia nic na siłę, a wszystko jest po prostu zapisem tego, co czuję.
0: Czym jeszcze ta płyta będzie się różniła od poprzedniej? Czy też dzięki temu, że otworzyły się przed tobą nowe ścieżki po tym udanym debiucie, od którego cały czas się odbijam, ale rzeczywiście no, on otworzył pewnie kolejne bramki. Mogłeś sobie pozwolić na więcej? Mogłeś zaprosić więcej muzyków albo dać sobie więcej czasu? Jak to wygląda właśnie w porównaniu z pracą nad pierwszym albumem?
3: Jeśli chodzi o czas, no to wiesz, pierwszą płytę tworzysz całe życie, a napisanie drugiej już raczej gonią cię terminy. Ja i tak chciałem to zrobić dużo szybciej niż finalnie to wyszło, bo trochę mi nie wychodziło, ale już to jest zrobione, jestem z tego bardzo dumny. Miałem na pewno okazję poznać wielu wspaniałych muzyków. Ten numer robiłem z Dryskalem. Robert ma na koncie wiele genialnych hitów, m.in. dwa ostatnie hymny męskiego grania, rzeczy z Mrozem i bardzo dużo by tu jeszcze wymieniać. I przebywanie z nim w jednym pomieszczeniu i podglądanie go, jak on pracuje, to był dla mnie ogromny zaszczyt. I tych producentów na tej płycie jest sporo, ale myślę, że o każdym z nich będę więcej mówił, jak będziemy singlować kolejne numery.
0: Czyli ci ludzie się trochę zmienili wokół ciebie? Pojawili się nowi.
3: Ja bardzo, bardzo cenię sobie ludzi, którzy pracują ze mną od początku, ale ten skład cały czas się powiększa. Powiększa się też skład mojego zespołu koncertowego, bo będziemy już grali w szóstkę w tym roku, bo album drugi będzie dużo bardziej gitarowy, więc potrzebowaliśmy jeszcze jednego gitarzysty. Na te koncerty też już się nie mogę doczekać. No i czuję, ostatnio miałem taką myśl, że czuję, że pierwszy raz w życiu jestem naprawdę w dobrym miejscu i to pod każdym względem i bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu.
0: Gratuluję, bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteś zadowolony. Mam też takie wrażenie, że ten czas cię zmienił, że dojrzałeś, ale że też nawet po tym, jak się wypowiadasz, to widać, że już jesteś po prostu w tym biznesie, bo w show biznesie to pływasz sobie jak, wiesz, jak ryba w wodzie.
3: Bardzo dziękuję. Z show biznesem kontaktu za dużego raczej nie miałam na co dzień, bo to takie nazwiska, które grzeją nagłówki artykułów, to są zazwyczaj poza moim zasięgiem i poza moją grupą docelową. Natomiast jeśli chodzi o wypowiadanie zdań, to znamienne jest to, że teraz o tym mówię i się jąkam bardziej niż wcześniej, ale trochę się oczytałem, trochę rozmów z takimi dziennikarzami wspaniałymi, jak ty miałem.
0: Dobra,
3: już na swoim koncie. Wiem, jak kiedy posłodzić każdemu i dziękuję, że zwracasz uwagę na to.
0: Bardzo mi miło. Nie, po prostu to się super obserwuje. obserwuję, nie jesteś pierwszym takim młodym artystą, z którym mam do czynienia na przestrzeni tych wielu lat, kiedy pracuję, po prostu za chwilę, wiesz, będę starym dziadem, ale rzeczywiście widać, że wiesz, przychodzi jakiś pierwszy hit, drugi hit, pierwszy sukces, potem kolejna płyta, z każdym kolejnym miesiącem, kolejnym sukcesem ktoś nabiera większej pewności siebie, no i rzeczywiście zaczyna wypełniać to studio inną energią i to jest super, bo to też świadczy o rozwoju, a jeszcze w parze, jak to idzie z fajną muzą, no to już w ogóle serce rośnie.
3: Dziękuję. Miałem takie postanowienie noworoczne. Ja zazwyczaj nie robię postanowień noworocznych i to, które mam, nie jest takie konkretne, natomiast chciałem, żeby do każdego pomieszczenia, do którego wchodzę, napawać je, napełniać je właśnie dobrą energią, emitować z siebie dobrą energię, bo czuję, że to wraca. Czuję, że wchodząc gdzieś z dobrą energią i z uśmiechem, to moje samopoczucie jest dużo lepsze i czuję, że ludziom się też to udziela i przez to wraca do mnie ze zdwojoną siłą, więc mam takie postanowienie, cieszę się, że to zauważyłeś i mam nadzieję, że będę w tym wytrwały.
0: Która z czterech pór roku jest twoją ulubioną?
3: Myślę, że po zeszłorocznym sezonie koncertowym nie sposób mi powiedzieć innej odpowiedzi niż lato. Zagraliśmy parę wspaniałych koncertów. Ja też wyleczyłem się w końcu z moich alergii, więc mogę w pełni cieszyć się latem bez zatkanego nosa. Więc lato zdecydowanie. Zawsze mówiłem jesień, bo w jesień miałem urodziny, ale jednak to koncertowe lato zeszłoroczne przyćmiło mi wszystkie inne pory roku. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze bardziej obfite. Na wszystkie koncerty zapraszam serdecznie.
0: Już jakieś chyba pierwsze terminy się pojawiają, te festiwalowe, prawda?
3: Coś tam jest. Pogramy na pewno Męskie Granie w Poznaniu oraz zagram też w projekcie o Andrzeju Zausze w Krakowie i bodajże w Gdańsku. To na pewno. Więcej rzeczy będziemy ogłaszać.
0: Ekstra. Mówisz, że będziesz w projekcie poświęconym Andrzejowi Zausze. Ta twoja retro dusza się trochę tutaj uaktywni dzięki temu, bo ja wiem, że ty masz taki trochę vibe. Przepraszam, ale starego człowieka.
3: Tak.
0: Nie, po prostu urodzonego w trochę innych czasach.
3: Tak, ja uważam, że urodziłem się minimalnie za późno.
0: Ja mam to samo.
3: Moja dusza jest... A ciekawe, bo ty się urodziłeś jeszcze wcześniej, nie?
0: Tak,
3: ja.
0: Ale ja zawsze żałowałem, że nie urodziłem się tych parę lat wcześniej, mimo że wtedy żyłbym w jeszcze głębszej komunie, ale w dorosłym życiu wstrzeliłbym się w takie i złote czasy radia i też wiele rzeczy, które się działy, w których chciałbym brać udział, działy się wtedy, kiedy byłem jeszcze na nie za mały, a potem już ich na przykład nie było.
3: Pewnie, ja czuję odrobinę to samo, chociaż wydaje mi się, że jest też po prostu w naszej psychice coś takiego, że nie doceniamy tego, co mamy teraz, bo pewnie gdybyśmy się urodzili obaj ciutkę wcześniej, to nie doświadczalibyśmy niektórych wspaniałych rzeczy, jakie możemy przez nasz wiek aktualny. Natomiast faktycznie ja czuję, że troszkę do obecnych czasów chyba moja dusza nie należy. Jestem trochę bardzo vintage'owy w tym, co robię i taka też będzie ta płyta. Ja na niej dużo śpiewam o takiej nostalgii, o tęsknocie za, po pierwsze, utraconymi rzeczami, ale o tęsknocie po rzeczach, których jeszcze nawet nie miałem okazji doświadczyć i możliwe, że to się nie uda. Jest trochę o tym w tej piosence, jest o tym na tej płycie i dlatego bardzo się cieszę, że to właśnie ten numer wyszedł jako pierwszy singiel, bo chyba najbardziej oddaje to, o czym lirycznie ta płyta będzie.
0: A ta płyta będzie kiedy?
3: A ta płyta będzie na jesień. Nie podaję jeszcze terminu dokładnego, ponieważ gdy w jakimś wywiadzie powiedziałem kiedyś, że moja druga płyta ukaże się wiosną, no to już wiem, że się nie ukaże, więc nie chcę kolejny raz tutaj zwodzić na manowce słuchaczy, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby na jesień ona była i na pewno latem pokażemy przedpremierowo parę numerów na koncertach, a jesień już należy, czuję, że powiem to, należy do mnie, należy do nas, należy do moich słuchaczy kochanych i czuję, że to jest, kurczę, ten rok.
0: Super. Ja sobie życzę, żeby każda pora roku była pełna twojej muzyki, bo mam wrażenie, że do każdej można dopasować jakieś fajne fragmenty twojej twórczości, czyli konkretne piosenki.
3: Dzięki bardzo.
0: Zresztą cały czas uwielbiam wracać do tych hitów, przede wszystkim z poprzedniego albumu, które cały czas gdzieś tam są w tej mojej świadomości i świadomości słuchaczy. Super jest zacząć karierę od dobrych piosenek, po prostu.
3: Pewnie, że tak. Ja, tak jak już wspomniałem, no i jeśli, jak patrzę teraz już po pewnej perspektywie czasu na tą pierwszą płytę, no to wiele rzeczy zrobiłbym tam inaczej, ale...
0: No ale nie wykreśliłbyś piosenki Zagrajmy.
3: Tak, nie wykreśliłbym jej, ale na ten rok mamy przygotowany bardzo fajny, bardzo śmieszny, bardzo gitarowy aranż tego numeru, więc koniecznie musisz się pojawić na jakimś naszym koncercie letnim albo jesiennym, bo trochę nam ten numer nie pasował do reszty naszych piosenek.

0: Polska Bydgoszcz News.
1: Dawid Olszewski to jest bydgoski magazyn reporterów Radia SK. Trawiasta plaża, drewniane pomosty, budynek zaplecza, strefy rekreacyjne i mnóstwo zieleni. Tak ma wyglądać miejskie kąpielisko w Parku Centralnym w Bydgoszczy. Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel wydał dla inwestycji pozwolenie na budowę. Wkrótce ruszą prace, mówią wojewoda Michał Sztybel, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz przedstawiciel wykonawcy Zbigniew Litkowski.
2: Profesor Zbigniew Religa mówił, chwaląc się swoimi dokonaniami, że jak kura znosi jajko, to gdacze. To chciałem powiedzieć, że udało się dzisiaj znieść takie jajko, że będę miał zaszczyt wręczyć panu prezydentowi pozwolenie na budowę kąpieliska miejskiego w Parku Centralnym. Robimy to też w takiej formie, ponieważ nie jest to zwykła inwestycja. Pośród setek pozwoleń na budowę, rozpatrywań, odwołań, to jest absolutnie wyjątkowe, bo dotyczy inwestycji szczególnej. W Polsce jestem przekonany, że takiego kąpieliska z takim zakresem, ale także infrastrukturą towarzyszącą, w pełni wychodzącą naprzeciw potrzebom ekologicznym, bo z materiałów komponujących się, wpisujących się w to otoczenie, które jest przecież piękne wokół Parku Centralnego, ale także i sportowo-rekreacyjne, bo przecież bliskość hal, to jest absolutnie wyjątkowa inwestycja. Też emocjonalnie jakoś czuję się związany, bo dzięki zgodzie pana prezydenta i pełnomocnictwo miałem okazję i zaszczyt, że tak powiem, rozpoczynać ten proces projektowania, przygotowywania tego zadania. Pilnowaliśmy właśnie tego, żeby te kwestie środowiskowe były bardzo ważne i istotne, bo finalnie dzięki pracy, dzięki uzgodnieniom z Wodami Polskimi, z innymi instytucjami, blisko 200 drzew łącznie zostanie na całym obszarze dosadzonych, a wycinka będzie naprawdę minimalistyczna, praktycznie sprowadzona do kilkunastu, może maksymalnie kilkudziesięciu drzew czy przycięć, tak aby ten zbiornik oraz tą infrastrukturę towarzyszącą wybudować. Szanowni Państwo, też jest wątek jeden taki, że jest dofinansowanie rządowe na realizację tego zadania. Ja nie chcę toczyć dyskusji, czyje są to zasługi. To było kilka dni przed wyborami w 2023 roku. Mam wrażenie, że wtedy już była taka presja na rządzących, że może miasto jakby złożyło na cokolwiek, to na wszystko by dostało pieniądze. Tylko z tym dostało, to jest jeden tylko wątek. Ja nie mówię tego, żeby się chwalić, ale żeby to uporządkowywać fakty. Płatności będą realizowane w przyszłym roku. Około 70 miliardów złotych z programu inwestycji strategicznych jest finansowany już przez obecny rząd pana premiera Donalda Tuska, ponieważ były to obligacje, które trzeba spłacać. Obecnie w budżecie państwa ten ciężar znosimy po to, aby mieszkańcom po prostu było lepiej, aby takie inwestycje mogły powstawać. To tak w dużym skrócie. Dochodzimy do tego ważnego momentu, od którego będzie można, panie prezydencie, zacząć budować. Decyzja numer 19/2026. Zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę dla miasta Bydgoszczy. Wczoraj to była ostatnia czynność, jaką podpisałem, wychodząc z pracy, więc panie prezydencie, wspólnie z wykonawcą. Ja tylko dodam, że bardzo się cieszę, że jest to lokalna firma. Prawo zamówień publicznych mówi, że nie możemy pod tym kątem twardo promować lokalnych firm, ale możemy się cieszyć i to zawsze podkreślam, jeżeli wykonawcą głównym jest lokalna firma.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dziękując panu wojewodzie za sprawne procedowanie tego skomplikowanego projektu, bo nie jest to projekt prosty pod kątem inżynierskim, ale i także uzgodnieniowym. Mamy tutaj i Wody Polskie, wszystkie służby środowiskowe. W związku z tym tych podmiotów zaangażowanych, wydawanie tej decyzji, weryfikacja i prawidłowości było znacznie więcej. Udało się to i się cieszę. W takim terminie się udało, że za chwileczkę przejdę do wykonawcy, że liczę na to, że w przyszłym roku będziemy mogli tam się wykąpać. Już wszystkich zapraszam, trochę ryzykując, panie prezesie, tym, że pogoda i nam pozwoli i oczywiście te niespodzianki, które na każdej budowie mogą się zdarzyć. Jak państwo doskonale wiecie, kilka lat temu przeprowadziliśmy swego rodzaju plebiscyt wśród mieszkańców, gdzie wśród pięciu najważniejszych oczekiwań mieszkańców cztery dotyczyły wody. Czy to kanału bydgoskiego, czy brdy, otoczenia brdy, czy także braku kąpieliska. Jest to wszystko możliwe dzięki temu, że kilkanaście lat temu nasza miejska spółka przeprowadziła olbrzymi projekt rewitalizacyjny i czyszczący brdę, ale i także działania od źródeł brdy, które uniemożliwiają zanieczyszczanie naszej rzeki. Dzisiaj to jest pierwszy stopień czystości. Jak doskonale wiemy, odbywają się i zawody pływackie, odbywają się zawody triatlonowe, których elementem także jest pływanie. Aż żal by było tego potencjału czystej wody z brdy nie wykorzystać. Ten projekt, tak jak powiedział pan wojewoda, według mnie jest w skali kraju

0: pionierski, gdzie w ramach wykorzystania właśnie potencjału czystej rzeki w pięknym obszarze, wręcz tak uważam czekającym na tego typu inwestycje, będzie można się kąpać. Kąpielisko będzie zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu, jest w pełni będzie wyposażone w system monitoringu, będą ratownicy, miejsca do przebierania się, miejsca, gdzie będzie można przechowywać sprzęt. Także dodatkowym elementem w wyniku bydgoskiego budżetu obywatelskiego jest uzupełnienie tychże możliwości poprzez taki wodny plac zabaw, więc to także będzie realizowane. Są w Bydgoszczy ci, którzy kochają kąpać się w zimnej wodzie, stąd też między innymi umożliwienie morsowania, więc bezpieczne zejścia, dojście dla osób niepełnosprawnych, wiele, wiele innych rzeczy. I oczywiście to pozwolenie jako miasto przyjmuje na budowę. Jako inwestor oczywiście właśnie jesteśmy miasta, ale też w wyniku wyłonionego przetargu, przeprowadzonego przetargu, będzie realizować ten projekt, już oczywiście jest bardzo mocno zaangażowana dużo wcześniej, czy to na etapie projektowania, na etapie wszystkich uzgodnień. Rozmawialiśmy dzisiaj z panem prezesem, tak naprawdę wkrótce będzie można zobaczyć już konkretne prace. Cieszę się także te kwestie środowiskowe. Tu pan wojewoda powiedział, że ze względu na zbiornik będą pewne wycinki, ale mogę zapewnić, że ilość nasadzeń będzie 5 razy większa nowego zadrzewienia. Także tutaj uspokajam tych, którzy kiedyś mocno protestowali przeciwko tejże inwestycji. Panie prezesie, więc ja przekazuję już teraz ten dokument realizatorowi i proszę parę słów powiedzieć, jak.
1: Planujemy rozpoczęcie procesu inwestycyjnego od 1 czerwca i w tym roku w zasadzie mamy w planach do wykonania całe roboty konstrukcyjne, instalacyjne, kanalizacje, wodociągi, podbudowy, pod ścieżki, chodniki, tak żeby na przyszły rok praktycznie nam zostało zagospodarowanie terenu w nasadzenia, zasianie trawy, obsadzenie drobnymi roślinami, drzewami oraz jeszcze mała architektura, pomosty, wykończenie, takie elementy już, które pozwolą nam to kąpielisko uruchomić i uzyskać wszelkie zgody do 27 maja przyszłego roku. Tak żeby kąpielisko w pełni funkcjonowało już na okres letni w przyszłym roku. Taki jest plan działania. W tej chwili nie widzimy jakichś zagrożeń w realizacji. Jesteśmy przygotowani i praktycznie od 1 czerwca po przekazaniu placu budowy wchodzimy i działamy. Kąpielisko jest podzielone na strefy, od strefy dla małych dzieci, gdzie ta strefa będzie do 40 cm głębokości, następnie strefa dla nieumiejących pływać 1,20 m głębokości i strefa dla osób pływających 2,5 metra głębokości. Oczywiście jeszcze będzie wyposażony ten obiekt w 3 pomosty, tak? I pomost również dla osób niepełnosprawnych, takich, żeby mogły te osoby od razu mieć kontakt bezpośrednio z wodą. Oczywiście w okresie zimowym będzie istniała możliwość morsowania. W każdym tutaj zakresie będzie można tą wodę włączyć, wyłączyć, żeby przepływała w tym okresie zimowym. Jeżeli nie będzie potrzeby, to można wyłączyć i ta woda nie będzie musiała tam przepływać. Czy odnośnie samej realizacji kąpieliska, najbardziej takim wymagającym procesem będzie wykonanie samej niecki kąpieliska, tak? Bo tam mamy bardzo wysoki poziom wód gruntowych i będziemy zabijać ścianki szczelne, wykonywać betonowanie korka podwodnego. Później już następne roboty po wykonaniu korka podwodnego, myślę, że tam nie będzie nastręczały żadnego większego problemu. Jesteśmy daleko zaangażowani i w wybór firm specjalistycznych. Praktycznie kończymy. Mobilizacja tych firm też jest odpowiednio przygotowana, także plan działania jest taki, żeby praktycznie do końca września, października mieć nieckę betonową.
2: Plac budowy jeszcze przed wakacjami zostanie przekazany wykonawcy.
3: SK Bydgoszcz.
2: Świeża, zdrowa i bezpieczna. Wodociągowcy zachęcają, by nie obawiać się wody z kranu. Dzięki regulacjom prawnym i szczegółowym kontrolom można ją bezpiecznie pić. Jest tańsza niż woda butelkowana, a dodatkowo zawiera cenne minerały, mówi prezes wodociągów w Bydgoszczy Stanisław Drzewiecki.
4: Po zimowej przerwie uruchomiliśmy pijalnię w Lesie Gdańskim od godziny 10:00. Jest czynna tam będzie czynny do godziny 18. Zapraszamy do tego miejsca, do picia tej naszej doskonałej wody, w szczególności zdjęcia wody w Lesie Gdańskim. Chciałbym zwrócić uwagę, że kilka lat temu Światowa Organizacja Zdrowia wpisała wodę do piramidy żywieniowej, czyli tych najważniejszych składników odżywczych, bo to jest żywność, które są niezbędne dla naszego zdrowia, dla naszego bezpieczeństwa. My mamy wyjątkową okazję w Bydgoszczy, ujęcie wody w Lesie Gdańskim, które czerpie wodę z poziomów kredowych. To są wody o wieku około 70 milionów lat, doskonała jakość, bardzo duża zawartość soli mineralnych, bo wartości wody, którą pijemy, a powinniśmy ją pić w relacji do oceny Światowej Organizacji Zdrowia, zdecyduje zawartość soli mineralnej. Woda w Lesie Gdańskim jest na poziomie prawie wysoko zmineralizowanym, to znaczy, że zawiera bardzo dużo soli wapnia, magnezu, potasu, które są niezbędne dla naszego organizmu, dla naszego zdrowego organizmu, dla bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest też to, że my możemy w tym miejscu, gdzie jest punkt czerpany, napić się czterech różnego rodzaju wód. To są wody, które zawierają na przykład solę strontu czy solę litu, które są używane w leczeniu chorób osteoporozy czy leczeniu depresji. Mamy też tam możliwość napicia się wody, która zawiera żelazo dwuwartościowe, które jest bezpośrednio przyswajalne przez nasz organizm, jest głównym składnikiem hemoglobiny. Także tą wodę o takich wysokich walorach zdrowotnych, wodę bezpieczną, możemy pić od dzisiaj na ujęciu w Lesie Gdańskim, przy ulicy Gdańskiej. Teraz czynna jest ta pijalnia od 10 do 18 w sezonie letnim. Wydłużymy jeszcze ten czas do godziny 20. Zapraszam na zdrowia. Pijmy tą wodę z ujęcia w Lesie Gdańskim. Bardzo ważne jest, jaką wodę podajemy w wodociągu. My mamy tylko jeszcze wyjątkowy komfort, bo natura nam urządziła fantastyczne ujęcie wody w Lesie Gdańskim, w którym to miejscu, w tym lesie, udostępniliśmy do konsumpcji wodę naszej pijalni. W ubiegłym roku statystyka mówi o tym, że wydaliśmy ponad 20 tysięcy kubków, czyli ponad 20 tysięcy osób postanowiło skorzystać z tej naszej wody. To jest kolejne zobowiązanie, oprócz bardzo pozytywnych opinii mieszkańców, wręcz oczekiwania, kiedy ta woda będzie znowu dostępna. Oczywiście będziemy sobie przekonani, że ta pijalnia na pewno modyfikowana, ulepszana będzie czynna wiele, wiele lat, myślę, że nawet dekad. Tam podajemy cztery rodzaje wód o różnych walorach, różnych właściwościach. Są wody, które mają na przykład solę litu, solę strontu, które są składnikami bardzo ważnych lekarstw, które w szczególności pozwalają zwalczać depresję, czy pozwalają zwalczać choroby kości, czy to są między innymi takie wody, ale najważniejsza jest łączna zawartość soli mineralnej, w szczególności soli wapna, magnezu, potasu, które są niezbędne dla naszego organizmu. Jeżeli nie będziemy mieli tych soli mineralnych w wodzie, to jest problem, jak je mamy uzupełnić, bo okazuje się, to wynika z badań naukowców, że najprostszym, najlepszym sposobem dostarczenia do naszego organizmu tych niezbędnych soli mineralnych jest właśnie picie wody z jak największą zawartością soli mineralnych. Organizm jest mądry, on sobie z tej wody, którą pijemy, wybierze to, co potrzebuje, w tej ilości, jaką potrzebuje. Dlatego zachęcamy jeszcze raz, żebyśmy pili wodę z kranu w ogóle. W Polsce po gigantycznych inwestycjach związanych z poprawą jakości wody, bezpieczeństwa wody, systemach wodociągowych, możemy w każdym miejscu Polski spokojnie pić wodę z kranu. Natomiast my w Bydgoszczy, co podkreślamy, mamy wyjątkowe walory, tak nam natura urządziła, ujęcie wody w Lesie Gdańskim, które ma szczególnie wysokie poziomy soli mineralnych, co powoduje, że ta woda na badanych 13 wód, takich tych typowych, które możemy kupić w sklepach, zajęła drugie miejsce, jeżeli chodzi o zawartość właśnie soli mineralnej, czy tą wartość taką odżywczą, wartość zdrowotną.
2: Nie wszystkich jednak te argumenty przekonują. Część osób wciąż wybiera wodę butelkowaną albo przefiltrowaną kranówkę.
5: W Bydgoszczy można pić.
6: Pan pije?
5: Pije. I dobra.
7: Nie.
6: Nie.
7: Dlatego? Dlatego, że ma bardzo dużo kamienia i dlatego.
8: A patrzna, niesmaczna jest też. Tak, tak. Nie, nie, nie.
6: Nie jest smaczna?
8: Tak, tak.
6: I jak smakuje?
8: A jak smakuje? No jak woda może smakować? Jak się nie pije tej wody takiej?
6: Pani mówi, że kamień, tak?
7: Kamień, dużo kamienia. W Fordonie bynajmniej.
6: Mówię o tym dlatego, że wodociągi tak polecają wodę z kranu.
8: Tak, tak, tak.
6: Co by panie powiedziały?
8: Miała być tutaj tak ładnie, nie? Przecież ta woda miała być taka wspaniała, a jest tyle kamienia.
7: Bardzo brzydka woda, bardzo, bardzo zakamieniana, zakamieniała, także... Także lepsze są... Tak. Zresztą ja wolę trochę lekko gazowaną taką wodę z minerałami niż taką kranówkę. Czyli niesmaczna. Niesmaczna woda, chyba że przez filtr przefiltrowana.
8: Nawet. Ja mam taką dzbanek, który filtruje. No. Też ona nie jest niezdolna. Osad jest cały biały na szklance. Nawet przygotowana jak jest, to tak samo. Ja nie wiem, co z tą wodą jest.
9: Nie wiem, bo tak już jestem przyzwyczajona.
6: Niektórzy mówią, że kamień, że nie
9: dobra. Też.
2: a Bydgoszcz zachęca, żeby pić.
9: A ty niech pije.
2: Eksperci podkreślają, że kranówka to nie tylko ekonomiczny, ale też ekologiczny wybór. Pozwala ograniczyć zużycie plastiku.
3: SK Bydgoszcz News.
10: To jest magazyn reporterów Radia SK. Dorota Lakner, zapraszam teraz do Starego Fordonu. To osiedle oddalone od centrum Bydgoszczy, ale zawsze warto tu zajrzeć. Tu każdy kąt doskonale zna i z wielką przyjemnością prezentuje bydgoszczanom przewodnik Damian Rączka. A Stary Fordon w ostatnich latach przeszedł dużą metamorfozę. Tym bardziej warto tutaj przyjechać.
11: Stary Fordon, jedno z 29 osiedli bydgoskich, pięknie zrewitalizowanych za niemałe pieniądze przez miasto Bydgoszcz, no, jest taką perełką, jest już takim wyjątkowym miejscem, bo w dużym mieście wojewódzkim, w pierwszej dziesiątce miast Polski, jest małe miasteczko. Jest to co prawda dziś osiedle, ale faktycznie, jeżeli się pojedzie do tego Starego Fordonu, to jest malutki rynek z małymi domkami, tak dosłownie. Jest taki duch prowincjonalnego miasteczka, jak się chodzi tymi uliczkami. No, wydaje się, że jesteście zupełnie w innym miejscu, nie w Bydgoszczy. Podejrzewam, że jak ktoś byłby faktycznie spoza Bydgoszczy, w życiu by nie powiedział, gdybyśmy to podpisali jako Bydgoszcz. A to przecież jest Bydgoszcz. Co w tym Fordonie można zobaczyć? No, mamy bardzo wiele właśnie wyjątkowych rzeczy, które powstały w wyniku rewitalizacji, jak chociażby bardzo pięknie zagospodarowany rynek z największą w Bydgoszczy fontanną. Fontanną, która w sezonie, a jeszcze sezon trwa, gra, świeci, można powiedzieć tańczy i dziecinieńczy tak naprawdę, ponieważ jest to bardzo nowoczesna fontanna, która w czwartek, sobotę i niedzielę o godzinie 21.30 właśnie ma prezentację muzyczną taką świetlną, która no jest, robi imponujące wrażenie, no ale nie każdy by pewnie chciał do 21.30 czy do 22.00 w Fordonie być, więc można oczywiście przyjechać o każdej porze. Od rana zachęcam nawet, ponieważ co prawda poziom rzeki Wisły jest no tragicznie niski, ale nabrzeże, które jest w Fordonie, tereny rekreacyjne, bulwar burmistrza Wawrzyniaka, który łączy teren mostu, właściwie parku milenijnego, czyli Glinianki, dawnej Glinianki Alberta Mecega, cegielni, która jest we Fordonie. Można sobie iść spacerem na przykład, rowerem, bo wiemy, że ludzie przecież jeżdżą, jest to doskonale skomunikowane, na wał przeciwpowodziowy, iść w stronę Strzelec, nawet Dolnych. Jeżeli ktoś lubi naturę, jest tam obszar Natura 2000, ptactwa, zwierząt nie brakuje. Można też się udać mostem na drugą stronę, na Wielką Kępę Ostromecką i Małą Kępę i naprawdę się jest blisko miasta w niesamowicie dzikich okolicznościach przyrody. Sam Fordon jako miasteczko był miastem 549 lat i we Fordonie, myślę, że ta informacja tak się nie przebija cały czas w Bydgoszczy, jest jedyny takiej wielkości mural na zakładzie karnym, który powstał również w wyniku naszej inicjatywy Fordoniaków, mieszkańców Fordonu. Jest to mural, który opowiada historię Fordonu, na którym można zobaczyć zabytki Fordonu, zasłużonych mieszkańców miasta. Można zobaczyć też, czym to więzienie było. Jest tam ściana poświęcona celi dla Małola. Ta przy okazji, jak ktoś tam stanie, to wbije sobie zaraz w YouTube'a film Nie poddać się, a zwyciężyć i może obejrzeć film dokumentalny zaledwie pół godziny o więźniarkach, które tam przebywały w okresie stalinowskim, czyli przy okazji się też nauczyć historii. Fordon jest uroczym miasteczkiem, który na takim krótkim odcinku ulicy Bydgoskiej i Sikorskiego zawarł swoją historię. Historię w dwóch świątyniach i synagodze, czyli w dawnym kościele ewangelickim, dziś kościele świętego Jana Apostoła Ewangelisty, centralnie stojącym kościołem świętego Mikołaja, który tak naprawdę jest dwoma kościołami, jeden jest zabudowany na drugim, no i synagodze, która była aż na 770 osób, czyli bardzo dużym obiektem. Są to zabytki, które nadają temu miastu z jednej strony tą narrację trójkulturowości, trójreligijności i tą wielką historię miasta, które nad tą Wisłą rozwijało się, oczywiście mniej dynamicznie niż Bydgoszcz, ale wjeżdżając od strony centrum, mijamy przecież relikty dawnej cegielni. Mało tego, możemy się zatrzymać przy pierwszym parkingu na wjeździe, gdzie jest takie centrum handlowe, nazw nie będę wymieniał, wiadomo, reklamy nie robimy, ale nie trudno to miejsce znaleźć. To jest bodajże Fordońska 410 i zatrzymujemy się na parkingu, idziemy w stronę Wisły i co jest? Wyższy ogród, piękny relikt grodziska z drugiej połowy XI wieku, zniszczony przez krzyżaków w 1330 roku, z tablicami informacyjnymi, ale ogólnie stanąć w miejscu Wyszogrodu, gdzie no, obok jest słodownia, więc dosyć łatwo to miejsce można, że tak powiem, znaleźć. Co jeszcze w Fordonie można zobaczyć? Można wejść uliczkami, ulicą Przybóżnicy do targowiska. Jest tam na przykład tężnia. Można iść oczywiście na cmentarz dawny, cmentarz żydowski przy ulicy Samotnej. Fordon też wyróżnia to, że przy ulicy Cechowej ludzie często, tak jak ja akurat, lubią zwiedzać miejsce od cmentarza zaczynając. A tam jest kompleks trzech cmentarzy, czyli katolickiego, ewangelickiego, który jest parkiem, i cmentarza więziennego, na którym jest plac zabaw, ale jest tam jedyne w Bydgoszczy lapidarium, czyli miejsce pamięci cmentarza ewangelickiego, ponieważ fordoniacy, też i ja miałem tą przyjemność, wyciągnęli z Wisły nagrobki cmentarza i z tych nagrobków w 2017 roku powstał lapidarium. I to wyróżnia stary Fordon na tle innych miejsc dawnych cmentarzy ewangelickich, gdzie udało się oryginalną tą materię z cmentarza, oczywiście mocno zniszczoną, ale pozyskać. Fordon to również jest miejsce, które jest takim bydgoskim Kazimierzem. Jest związane z historią diaspory żydowskiej, dlatego że Bydgoszcz miała zakaz osiedlania się Żydów. W Fordonie Żydzi tworzyli 70% ludności miasta. I faktycznie przynajmniej miałem też i turystów z Krakowa, którzy mają ten Kazimierz oryginalny. My do niczego, że tak powiem, nie chcemy naginać tutaj historii, ale trzeba przyznać, że jak przychodzi już ta jesień, to lato takie późniejsze, wieczorem przy dobrej pogodzie można się przejść tymi uliczkami i wsłuchać się w tą historię tego miejsca. I myślę, że dla ludzi wrażliwych, dla ludzi poszukujących ciekawych miejsc w tak dużym mieście jak Bydgoszcz, Fordon jest taką ciekawą enklawą, takim miasteczkiem, które pokazuje i rozwój miasta Bydgoszczy, czyli wchłanianie sąsiadów, a z drugiej strony czas w pewnym stopniu tam się zachowa. Warto odwiedzić do dnia śmierci. Okazuje się, i to muszę powiedzieć, bo z autopsji to znam, że bardzo wielu bydgoszczan nigdy w życiu na Dolinie Śmierci nie było. A jest to cały kompleks, jest też Droga Krzyżowa, która tam jest ściana pamięci Golgota XX wieku. No, wiemy, jak ktoś śledzi informację, że pomnik jest remontowany z 75 roku, no jakby czas go tam troszkę zębem ukruszył. I jeżeli ktoś teraz mnie słucha i mówi: ojej, nigdy nie byłem w Fordonie, nigdy nie byłem na Dolinie Śmierci, no to nadszedł ten czas. Kiedy jak nie dziś. Także zapraszam. Same blokowiska, czyli te osiedla, które są zwane umownie Nowym Fordonem, również mają już dzisiaj swoją publikację, czyli Historia Nowego Fordonu pana Bębnisty, którą można pobrać w PDF-ie za darmo. Zachęcam, bo pomaga to na zwiedzaniu. Blokowiska też mają historię, bo mają 40, no blisko 50 lat, jeżeli chodzi o dzisiejszą Politechnikę. Więc tych miejsc jest dużo, ale to, co jest taką wartością dodaną, te nowe osiedla są oazami zielonego, takiego spokoju, bo jest drzewostan już jest stary, jest dużo parków. Szlak Jeremiego Przybory, który ma 12 kilometrów. Ja myślę, że dla człowieka, który jest aktywny, który ma tego w sobie, tą chęć zwiedzania, to powinien iść tam, gdzie jest Dąb Napoleona, czyli dzisiaj Dąb Jeremiego, Dąb Jeremi, czyli dawny Wisielec tak zwany, czyli dąb stojący w takim niebywałym miejscu nad tak zwanym Białym Rynkiem. Wystarczy kawałek wyjść poza. Mamy Góry Jaróżyńskie, mamy Jary Jaróżyńskie. Ja to mówię, wszystko można zrobić w ciągu dosłownie 2-3 godzin, tak, że to nie są jakieś kolosalne. Poza tym myślę, że każdy turysta bydgoski czy poza bydgoski zwykle do wycieczki się przygotowuje i szacuje, ile czasu mu taka wyprawa zajmie. Do wyboru, do koloru, można by powiedzieć. I stary Fordon zaprasza, Bydgoszcz zaprasza. Wiemy już z mediów, że Bydgoszcz jest bardzo wysoko notowana jako miejsce wycieczek. Miałem przyjemność niedawno prowadzić i wycieczkę ze Stanów Zjednoczonych. I to jest miło popatrzeć, jak ludzie mówią, przyjeżdżając do Nowego Jorku, mówią: wow, coś jest z XIV wieku? No tak, u nich nie. Nawet nie ma takich rzeczy. Ale z Krakowa turystów, którzy nigdy w życiu na przykład albo tylko przelotem byli lata temu i prowadząc przez centrum miasta Młyny Rotera, Stary Rynek, Gdańską, miasto się broni, bo miasto jest piękne, miasto jest nieoczywiste, miasto jest węzłem wodnym. No, przeniosłem się nagle do centrum miasta, czyli nad kanał Bydgoski, ale właśnie kanał Bydgoski, Bruda i Wisła tworzy tą wspólną narrację miasta i bardzo się cieszę, że to miasto zauważyło ten potencjał i jest to coś, co się przekłada na sukces turystyczny miasta i o tym trzeba pamiętać.
3: SK Bydgoszcz.
10: przystanek z przesłaniem. W Czarnowie pod Bydgoszczą artystka stworzyła kolorowy mural Koniec szarości w oczekiwaniu na autobus, mówi Ewelina Blechman i przyznaje, że nie chodziło jej o zwykłe malowidło.
9: Zaczęło się od tego, że dostałam telefon z propozycją od pani Krystyny Gajdemskiej, z propozycją właśnie namalowania przystanku w Czarnowie, żeby troszeczkę ożywić, troszeczkę tego ducha malarstwa przelać właśnie na przystanek.
6: No bo przystanek, wiadomo, jak to przystanek. Szary, bury, prawda?
9: No i właśnie o to chodziło, żeby nie był szary, bury, żeby były żywe kolory, bo moje malarstwo kojarzy się właśnie z kolorami żywymi, kontrastującymi, krzyczącymi. I to właśnie chciałam też przekazać, pokazać na przystanku, że ludzie czekający na autobus, żeby taką pozytywną energię wynieśli. No oczywiście jest też głębszy przekaz, więc czekając na ten przystanek można na chwileczkę się też zatrzymać z myślami, można troszeczkę pokontemplować. Więc w zasadzie taki cel z mojej strony był, żeby to nie był po prostu taki zwykły malunek, tylko żeby tu było coś więcej.
6: Co chciała pani przekazać właśnie tym malowidłem na przystanku?
9: To malowidło było taką inspiracją jednego z moich obrazów. Zależało mi, żeby pokazać troszeczkę, jak to takie życie codzienne. Każdy z nas gdzieś biegnie, każdy z nas zaczyna jakąś drogę i zależało mi, żeby pokazać, że ten los, który nas spotyka, tak naprawdę to my trzymamy go w swoich dłoniach i to od nas zależy oczywiście w większym stopniu, jak on się potoczy. I pionki tutaj przedstawione to są ogólnie postacie, które mają pokazać, że droga, którą zaczynamy, to jest droga, w której dokonujemy wyboru.
6: Twój klepsydra jest, prawda?
9: Tak, zgadza się. To jest nasz czas. To jest ten czas, w którym albo wykorzystamy go właściwie na swój sposób. Każdy pójdzie swoją drogą. Najważniejsze, żeby na koniec tej drogi być zadowolonym. Tutaj przedstawiłam te pionki, umieściłam na krzesłach i pierwsze krzesło symbolizuje osobę, która jest leniwa, która no w pewnym sensie przez lenistwo nie będzie jej trudniej zdobyć cel. Na drugim jest zatracenie, jest to taka dziura, gdzie ten pionek wpada, jakby zanurza się i pogrąża. Natomiast trzecie krzesło to jest to takie waleczne krzesło, gdzie pionek, sama symbolika, pionek trzymający krzesło w swoich rękach, to tak naprawdę jest ten los. Na tym trzecim krześle ten pionek pokazuje taką waleczność i to, że dąży do celu, do realizacji i nie poddaje się. Klepsydra to oczywiście jest czas, jaki musimy przebyć i kształtujemy to wszystko, natomiast boczne pionki to są pionki następne, czyli jakby następne pokolenie, które zmieni te pionki, które są obecnie na tych krzesłach i będą na nowo swój los kształtować.
6: Pani maluje na co dzień?
9: Tak, maluję na co dzień. Jest to moje dodatkowe zajęcie, taka ucieczka od rzeczywistości. Uwielbiam tworzyć, przyznaję, że taką najmocniejszą moją stroną jest surrealizm. To jest takie najbliższe mojemu sercu w tworzeniu.
6: Można powiedzieć, że ten przystanek jest jedyny w swoim rodzaju, jedyny taki w Polsce, chociażby przez ten surrealizm?
9: Mam nadzieję, że tak i wydaje mi się, że no ja nie spotkałam się, natomiast surrealizm to jest coś, co jakby ze mną się kojarzy już. Osoby, które znają moją twórczość, wiedzą, że surrealizm to jest takie moje drugie imię i też o to mi chodziło, że to malowidło miało kojarzyć się ze mną i wyrażać mnie samą.
12: Jest wreszcie kolorowo.
6: Wreszcie?
12: Tak.
6: Jak to wcześniej wyglądało?
12: Wyglądało skromnie, po prostu normalny, zwykły przystanek i często popisany też. Jakimiś dziwnymi, nie wiem, ksywkami, także...
6: Brzydkimi słowami.
12: Dokładnie, tak.
6: Myśli pani, że łatwiej się, przyjemniej się czeka na autobus na takim przystanku?
12: Myślę, że tak i nie mogę się doczekać, jak pomalują drugi.
6: Przydałoby się?
12: Tak.
6: A pani jak się podoba?
13: Jest bardzo śliczne, też mi się podoba.
6: Co wyróżnia, co zwraca uwagę?
13: Kolory i kształty, bo to jest interesująca forma, zastanawiająca, taka daje do myślenia i można chwilę się nad czymś zastanowić.
6: Czyli czekając na autobus można pomyśleć, o co chodziło autorowi, autorce.
13: Tak, dokładnie.
6: Jak to wcześniej wyglądało?
13: Smutno. Smutno i ponuro, a teraz jest fajnie, kolorowo, można nacieszyć oko.
10: A pomysł takiego przystanku wyszedł od lokalnych władz, które przekazały pieniądze na nowy mural.

0: Lubelska Bydgoszcz. Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK Bydgoszcz.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
4: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: Poniedziałek, minęła 23, a to może oznaczać tylko jedno, jak zawsze. O tej porze odliczymy 20 najlepszych rapowych numerów, a ja, jeżeli pozwolicie, zrobię to razem z wami. Mati Fuczyło, siemanko. Dziś mam sporo nowości, sporo zmian, sporo spadków, ale też sporo skoków w górę, można powiedzieć. Chociaż nie wiem, czy da się skoczyć w dół. Natomiast będzie naprawdę dużo dobrego rapu. Jeżeli go lubicie, to zostańcie z nami. Na początek będą panie, ale nie tylko. Zaczynamy jednak od nich właśnie, Young Leosia i Zuziula. Chce tak, to miejsce 20, ale zaraz będzie się działo.
4: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
0: 20.

0: ciebie dla mnie świat był zawsze ciemny, czarny.
1: Rap, rap, 20 w Radiu SK 18.
2: That might be toxic, don't touch it.

0: pani.
1: Każdy pyta się Michał, dokąd tak pędzisz. Będzie co będzie, mała, nie będę lepszy dla niej.
0: Gia, Mata i Polo G w Radiu SK na miejscu 18. Tydzień temu byli już bardzo bliscy tego, aby wypaść z rap 20. Mam tu na myśli to, że byli na miejscu 20. Przed Matą też PZ, Faustyna Maciejczuk i Wendy Darling, ale w temacie Maty to, jeżeli macie ochotę wpaść na jego koncert 15 maja na Stadionie Narodowym, to słuchajcie koniecznie SK. My codziennie rozdajemy bilety na to wydarzenie, więc zgłaszajcie się na sk.pl. A teraz już gramy miejsce 17. To Nobody Loves You, a więc oki.
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Nie ucieknę i bardzo dobrze. Quebo na Fide, Zalia i Faust na miejscu 16. Tym razem to skok z 19, choć w pewnym sensie Quebo na Fide jednak uciekł. Szkoda, że to zrobił. Mam jednak jakąś taką cichą nadzieję, że może kiedyś jeszcze postanowi pod jakąś inną ksywą zarapować coś, albo zaśpiewać, albo zrobić cokolwiek innego, byle artystycznego. Czekam na to bardzo. Natomiast poza tym czekaniem możemy też zagrać dobry rap. Jonathan, Białas, Solar i Nikoś to tym razem duży spadek z miejsca drugiego na 15, a mam na myśli kawałek Nie da się zasnąć.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: Guardian Angel Ultramax, a więc Żabson, PZW, Godliffy i Aster na miejscu 13. To spadek z miejsca 10. Sporo do tej pory spadków, bo od miejsca 20 do 13 tylko dwa kawałki zaliczyły skoki. No ale właśnie, było Guardian Angel, wcześniej Nie mogę spać, a jeszcze wcześniej Nie mogę zasnąć. Jakoś te kawałki bardzo lubią trzymać się razem. My za to trzymamy się dobrze z Gipsem, bo właśnie Gips i jego strach to tym razem miejsce 12. Rap 20.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

0: SK Bydgoszcz.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Wracamy do najlepszego polskiego rapu, a to wy układacie nam playlistę SK.pl, tam głosujecie w Rap 20. Przed nami 10 najlepszych rapowych numerów, a to dlatego, że 10 wcześniejszych już zagraliśmy. Matif uczyło to ja, odliczamy razem, a więc jedziemy dalej. Przed chwilą miałem okazję zapowiedzieć Gipsa i jego Strach, potem była też nowość, zupełna nowość od Chivasa, to Nieodpowiedzialne, tak nazywa się ten kawałek, a teraz czas na kolejny kawałek od Gipsa. On był tydzień temu na miejscu trzecim, teraz to już tylko 10. Pamiętajcie, aby głosować, aby nie wypadł ten numer w przyszłym notowaniu, bo byłoby szkoda. W końcu to mega dobry numer. Sami zresztą sprawdźcie. Win.

Wygryzać wiecą najmniej dzisiaj z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

Mata i jego echo to miejsce 8 rap 20 i to jest zupełna nowość w tym notowaniu, a więc bardzo wysoko cenicie tego pana i wcale mnie to nie dziwi. Tym bardziej nie dziwi mnie wybór tego utworu, bo w końcu to nowość, która moim zdaniem jest mega dobra i to miejsce o tym dokładnie świadczy. SKPL tam głosujecie, a SKPL tam też możecie zgłaszać się do konkursu, w którym możecie zgarnąć bilety na wydarzenie, na którym Mata na PGE Narodowym 15 maja zagra. Kawałki swoje najlepsze, te najbardziej popularne, tak zwane The Best Of. Jedziemy dalej, teraz czas na miejsce siódme, Taco Hemingway, Liwka i Zepi Zep Frascati. Taco ostatnio zagrał już jeden ze swoich koncertów, Liwka była razem z nim na scenie i wyglądało i brzmiało to bardzo dobrze, ale dobrze brzmi też singiel.

wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak złoty.

0: Rio na żywo to Whitechor 2-1-1-5, Kizo i Palar na miejscu 6, rap 20, skok z miejsca 12. To jest numer, na który trzeba było czekać latami, ale kiedy już się pojawił, to pojawił się w słusznej sprawie. Pytaliście o niego wiele, wiele, wiele lat, zresztą mówił mi o tym sam Whitechor, ale teraz pojawił się ten kawałek z myślą o innych, to znaczy to kawałek, który bardzo pomaga charytatywnie, bo cały dochód z niego idzie na fundację Cancer Fighters. Podobnie zresztą jak Dis na raka i ciągle tutaj jestem od BDS-a. Mogę wam zdradzić, że ten kawałek z Mają Mecan jeszcze dzisiaj się tutaj pojawi, ale o tym nie teraz. Czas na miejsce piąte to Gips i Kukon. Ty masz. Swoją drogą uważam, że Gips naprawdę mocno wchodzi w rap 20, bo to chyba, jeżeli dobrze liczę, trzeci kawałek Gipsa dzisiaj, a ten skoczył z miejsca 18 na piąte.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

Za Amsona i jego znana to miejsce czwarte rap 20. Mijają już kolejne tygodnie od premiery tego numeru, a on trzyma się bardzo dobrze. Tak dobrze, że tydzień do tygodnia nie zmienił zupełnie miejsca. Z czwartego na czwarte. No i trzeba powiedzieć, że jednak ten kawałek naprawdę wysokie lokaty okupuje już od wielu tygodni. Brawo za Amsonę, czekamy na kolejne rzeczy i mam nadzieję, że czekamy też na zajrzenie za Amsonę tutaj do studia rap 20. Ale zanim za Amsonę w studiu, to jeszcze Kalifornia. California Love i White 2115.

0: Walter 2115 i jego California Love to miejsce trzecie rap 20. Tym razem już teraz mogę wam zdradzić, że na całe podium rap 20 w pewnym sensie będzie poświęcone 2115, bo przechodzimy do miejsca drugiego, a to spadek z miejsca pierwszego. Dwa tygodnie z rzędu to była jedynka, teraz jednak dwójka, ale cały czas mega wysoko i to cały czas kawałek, który zrobił niesamowite rzeczy, który w pewnym sensie zarobił na fundację Cancer Fighters kilkaset milionów złotych. BDOS, Maja, Mecan i ciągle tutaj jestem. Dis na raka.
1: Rap 20 w Radiu SK 2.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Jest rap 20, zbliżyliśmy się bardzo niebezpiecznie do pierwszego miejsca rap 20, zbliżyliśmy się do najlepszego kawałka w tym tygodniu. Waszym zdaniem, SKPL, tam głosujecie, tam układacie playlistę i jak zawsze robicie to bardzo, bardzo dobrze. A ten kawałek już bywał na najwyższym miejscu podium i teraz jest nie inaczej. Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje to jedynka i wspomniałem o tym, że cała trójka naszego podium to tym razem kawałki z udziałem 2115. Na trzecim Łajcior, na drugim BDOS i na pierwszym BDOS z Miu i PZ-em. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki za dziś. Słyszymy się dokładnie za tydzień o 23. Siemanko i pamiętajcie, aby głosować.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na SKPL numer 1.

Chips one, mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście

seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.